rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: masz helu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodny. Termometry wskażą około 13 kresek, a na niebie pojawią się przelotne opady. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. W ciągu dnia słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro za to możemy spodziewać się więcej słońca i cieplejszego dnia z temperaturą sięgającą 22 kresek. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ofiarą był krytyk Władimira Putina, 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki. To nieoficjalne ustalenia w sprawie mężczyzny zastrzelonego wczoraj w Białej Podlaskiej przed jednym z bloków. Trwa obława na napastnika, motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
3: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Prowadzi na dobro tego postępowania.
2: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii rozbił się bombowiec B-52. Doszło do tego tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Trwa ustalanie jej przyczyn. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne kolejowe centrum przesiadkowe. Przy nowym peronie będą mogły zatrzymywać się dłuższe pociągi, mówi burmistrz Mielna Adam Czycz.
4: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
2: W centrum przesiadkowym powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride.
5: SK2 Sport.
2: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł wynik 1-1. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
6: No i mamy już 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. Jest to dobry dzień, ponieważ poniedziałek już za nami. Ja wiadomo, jak to jest z tymi poniedziałkami. No nie zawsze się chce. A wtorek to już jeden dzień bliżej weekendu. Dzień dobry jeszcze raz.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: A żeby ten dzień był jeszcze lepszy, to pozwólcie, że zaserwuję Wam tylko najlepsze polskie hity. Sanach już teraz w Radiu SK2.

10 minut po godzinie 6. Zdradzę wam tajemnicę. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Oj, jak mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce czasami robić coś, co mi każe, żebym zrobił, co mi każe żona, żebym zrobił. I już mówię wam, o co chodzi. Tak mnie jakoś naszło, bo wstając dzisiaj rano zauważyłem, że opakowanie po parówkach, które skonsumowałem wczoraj, cały czas leży w tym samym miejscu. Mimo, że moja kochana małżonka prosiła mnie wczoraj, może byś wyrzucił to opakowanie po skonsumowaniu swych parówek, tak żeby nie leżało na wierzchu i żeby zachować porządek w domu. I powiedziałam jej, dobrze kochanie, ja wyrzucę to opakowanie, gdy tylko skonsumuję parówki. I wiecie co się stało? Nie wyrzuciłem. I ono sobie cały czas tam leży i będzie tak leżeć jeszcze przez jakiś czas, bo znając moją kochaną żonę, ona dopnie swego i w końcu ja to wyrzucę. Ale tak mi się zaczęło coś kołatać i zaczęło mi się kojarzyć, że no może nie tylko ja tak mam. Może wy też tak macie. Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, że obiecujecie coś, że na pewno za chwilę to zrobicie, tylko dokończycie coś innego i za chwilę zrobicie i tamto. I to się nigdy nie dzieje. Czy jesteście takimi jak to się nazywa, dającymi obietnice, czy obiecywaczami na pokaz i tylko na chwilę? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Czy obiecaliście coś komuś, na przykład, że jutro na pewno to zrobię i to się nigdy nie stało? No, to czekam. Ta linia otwarta, można pisać do mnie SMS-y, można do mnie dzwonić, można nagrywać głosóweczki na Messengerze.

0: a ja już wiem, że nie jestem sam. Nie, nie, nie, jest nas wielu. 18 minut po godzinie 6. Jest nas wielu leniuszków, że tak powiem. Ze mną Asia, dzień dobry Asiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Asia leniuszkiem nie jest, ale żyje sobie z pewnym leniuszkiem, tak?
1: Tak, oczywiście, z moim mężem.
0: Posłuchajcie, ja jak usłyszałem, co Asia tutaj robi i jak to u niej wygląda, to powiedziałam sobie tak. No, jeżeli usłyszy to moja żona, to podejrzewam, że wprowadzi to również i u mnie, to w czyn. Ale mówię, raz się żyje, trudno. Aśka, chwal się, jak to wygląda u ciebie z tym twoim mężem?
1: No, mąż to wszystko mój obiecuje. Nie wymaluje mi pokoju, czekam pół roku, ale mam na niego fajny sposób, no, bo wkładam jego brudne skarpetki pod podusie i od razu wszystko wykonuje.
0: Ale to zaraz, wkładasz te brudne skarpety nie po to, żeby on je wyniósł później, żeby się uprało, tylko wkładasz mu te brudne skarpety i pokój już jest wymalowany, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że te brudne skarpety go przepędzają, nie dają mu spać. To jest tak jak księżniczka na ziarnku grochu, rozumiem? On nie może się znaleźć swojego miejsca.
1: Tak, ale skarpetki też lądują w pralce.
0: No proszę bardzo, właśnie tego się bałem. Sposób na brudne skarpetki męża. Włożyć mu je pod poduchę. No dobra, ale pokój wymalowany już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, czekam.
0: Czyli tych skarpetek musi się nazbierać cały kosz, żeby on się użył.
1: Pewnie tak.
0: Twardszy zawodnik. Dobrze, Asia, dziękuję ci bardzo. To do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, miłego dnia życzę i do was pytanie leci cały czas. Czy jest coś takiego, co obiecujecie sobie codziennie, że no jutro na pewno to zrobię i nigdy to się nie dzieje? 7268 26 26 albo Messenger. Zapraszam. SK

25 minut, już 6 nawet minut. Po godzinie 6 wraca sprawa lodów z Pszczyny. Jak pamiętacie, dzieci w Pszczynie dostawały darmowe lody, jeżeli przyniosły do lodziarni świadectwo z biało-czerwonym paskiem. No, ale później w wszystko zmieszała się pani rzecznik praw dziecka, no i ta tradycja została odwołana. Później pani rzecznik zaproponowała w takim razie, że no to zorganizujmy taki wielki festyn dla wszystkich, bez wyjątku. Czy masz świadectwo z paskiem, czy bez paska, to przyjdź na ten festyn. Starostwo się też na to zgodziło, ale tutaj pojawiły się kolejne problemy, ponieważ starosta pszczyński początkowo oczywiście zaangażowanie w przedsięwzięcie chciał wykazać, natomiast wycofał się z tego tematu, ponieważ mówi, że po pierwsze, no może nie być komfortu uczestników, może nie być bezpieczeństwa uczestników, a poza tym pojawiły się doniesienia o możliwym mobbingu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Czyli dzieci z Pszczyny zostały bez darmowych lodów, bez festynu, za to pani rzecznik sama sobie wystawiła świadectwo i to jeszcze przed końcem roku szkolnego. Eskad.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodno, z temperaturą około 13 kresek. Na niebie dominować będą ciemne chmury, ale na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, jednak chmury nie zamierzają nas opuścić. Wieczorem nadal będzie pochmurno, a termometry pokażą 17 kresek. Mimo braku słońca możemy liczyć na spokojny dzień bez opadów. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: 6.31, Nioselska 2, Anna Łobocka. Zaczynamy od obławy w Małopolsce. Policja w Limanowej poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, podaje policja. Więcej o sprawie w naszych kolejnych newsach. Do estońskich urzędów i agencji państwowych nie będą od razu docierać e-maile wysyłane z Rosji. Ze względu na ryzyko cyberataków zostaną one objęte kwarantanną, zanim trafią na służbowe skrzynki. Ameryka przestała być przyjazna imigrantom, tak uważa blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wyspy Pacyfiku. Jak twierdzą, ostatnio zaczęli nosić przy sobie dokumenty potwierdzające status imigracyjny albo obywatelstwo USA. Zmienili też mocno swoje życie codzienne.

0: Dalej. Jedziecie pewnie teraz sobie gdzieś do pracy. No to ja wam tylko powiem, że mamy 22 minuty do godziny 7. No i w tym temacie Paweł do mnie odezwał się na Messengerze a propos tego leniuchowania i odkładania wszystkiego na jutro, czyli na nigdy. Paweł pisze tak: cześć, tu SK2. U mnie klasyką jest tekst: jutro na pewno zatankuję auto wieczorem, żeby rano nie tracić czasu. Efekt? Codziennie rano jadę na oparach, modląc się w korku o cud, a kontrolka paliwa świeci mi się w oczy mocniej niż słońce. Miłego dnia! Miłego dnia, Pawełku, w takim razie pamiętaj, jesteś porządnym człowiekiem, nie tankujesz po południu.
1: SK2.
0: Tylko wracasz do domu, prościutko. Tankować należy raz w tygodniu, powiedzmy sobie w sobotę na przykład, po korek, no i później cały tydzień masz z głowy. Robię tak od jakiegoś czasu i się nie martwię, że do pracy nie dojadę. Mój szef jest zadowolony. O.

0: padał ty?
1: Dwa. Dokładnie dwa dni obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. No i moi drodzy, BKP się chwali, że wprowadziło rekordową liczbę 560 połączeń dziennie, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłymi wakacjami. Na przykład wprowadzono połączenia na Mazury nowe, w góry też można pojechać. Są nowe połączenia jakieś tam na Hel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie chodzi o to, że no rekord, padł rekord, tych połączeń jest naprawdę dużo. No i krytycy mówią wprost, no, więcej pociągów, czyli większa szansa na większe opóźnienie. I teraz pytanie ciekawe, czy polska kolej to pociągnie?
2: SK2.
1: 10,5 minuty do godziny 7.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A wy możecie wylądować razem z nami na Stadionie Narodowym, razem z nami i ze Sławkiem Peszko i z nim sobie postrzelać karniaki na prawdziwym Stadionie Narodowym. Już po godzinie 7, moi drodzy, kolejna osoba będzie miała szansę, żeby na Stadion Narodowy się dostać i zagrać nawet od 10 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Najpierw trzeba wejść na sk2.pl, tam wysłać swoje zgłoszenie do naszej zabawy, a później być może do was oddzwonię po godzinie 7. Jak już oddzwonię i puszczę wam, co też Sławek Peszko nie dopowiedział, to wy musicie odgadnąć, co on nie dopowiedział. Zadanie na dzisiaj brzmi...
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No i wy wykańczacie to, co jest wygwizdane. Jeżeli nie pamiętacie, co Sławek Peszko chciał powiedzieć, to zapraszamy. sk2.pl. Tamten dźwięk jest dostępny. Czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia, a później do kogoś z was zadzwonię. Punktualnie o 7 newsy.
2: SK2.
3: Może się zakochał.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dziś rano w Białej Podlaskiej zobaczymy ciemne chmury, a temperatura wyniesie około 13 kresek. Chłodno, ale ciśnienie nie sprawi niespodzianek, bo pozostanie stabilne. Jakość powietrza na szczęście dobra, więc oddychać będzie się przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, choć chmury nie odpuszczą. Wieczorem nadal pozostaniemy przy 17 stopniach, a ciemne chmury będą towarzyszyć nam do końca dnia. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
14: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz z GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
13: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Dziś wygasła już obniżka akcyzy na paliwa, a obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca. To ze względu na poprawiającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Kierowcy już teraz szykują się na droższe paliwo.
15: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
16: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
15: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
17: Ciężko, no to będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
16: Będzie odczuwalnie?
17: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna.
16: Ale dobrze było?
15: No dobrze było, w sumie było dobrze.
13: Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, a diesla 6,37. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca. Warszawskie Targi Obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
2: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
13: Warszawskie Targi Obronne już w ten piątek i sobotę w Centrum Targowym Expo 21.
10: SK2 Sport.
13: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, a ten jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
18: No to mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Najlepsze polskie hity w pogotowiu czekają, moi drodzy. To zaczynamy tą nierówną walkę z wtorkiem. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy sobie próbować wykończyć Sławka Peszka. Zadanie trudne.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
18: A na razie budka suflera, 3 minuty po godzinie 7.

Tak brzmi numer 4 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli 4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Cały czas możecie głosować i zachęcam was do tego, bo w piątek kolejne notowanie, do piątku coraz mniej czasu, a to tak naprawdę od was zależy. Kto wyląduje na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, aż do miejsca 20. Są też oczywiście propozycje, do których was zachęcam, żebyście też to zajrzeli, no i na przykład zagłosowali sobie na, nie wiem, Artura Rojka, albo na cokolwiek, co tam jest. Tak czy inaczej, wszystko w waszych rękach, moi drodzy. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk to wszystko ładnie przeliczy, pododaje, no i mu wyjdzie, co będzie numerem 1 już za tydzień. A tymczasem gramy Bajm, Szklanka Wody. Za chwilę też postrzelamy sobie troszkę karniaki.

0: Dnia Kick Off.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: A wygrać można naprawdę, naprawdę dużo, bo nawet 10 tysięcy złotych. Można pojawić się w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Można dostać od nas 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze się przespać w fajnym hotelu w Warszawie. To wszystko dla tych osób, które wykończą Sławka Peszkę. A dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Patryk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć Patryku, zgłoszenie twoje mnie urzekło. Napisałeś tak: od najmłodszych lat godnie i z honorem reprezentowałem B-klasowe drużyny wszystkich wsi w okolicy. Do ostatniej kropli potu walczyłem o zwycięstwo i nagrody na koniec. Zdarzało mi się również zastępować sędziego liniowego. No proszę bardzo, czyli Patryk, ty piłkarz jesteś?
3: Tak, można tak powiedzieć.
2: A ty bardziej wolałeś ten grać czy sędziować?
3: Oczywiście grać, godnie reprezentować drużynę.
2: Co ci się udało ugrać, wygrać?
3: No, zdarzyło nam się nie jeden awans uplasować, ale jednak na tym niższym szczeblu.
2: Chyba pięknie. Czyli a karne strzelałeś?
3: Proszę?
2: Karne strzelałeś? Karniaka jakiegoś?
3: Oczywiście, że tak. No,
2: i trafiałeś?
3: Zdarzyło się też nie trafić.
2: Zdarzyło się, o proszę bardzo, dobrze, że się przyznałeś. No dobra, Patryk, posłuchaj, staniesz dzisiaj przed szansą, żeby zagrać również na Stadionie Narodowym ze Sławkiem Peszko. Wystarczy, że no, za chwilę go wykończysz, że tak powiem. Zasady są bardzo proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeśli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Dobra, no to uwaga. Jeżeli jesteś gotowy? Gotowy?
3: Tak.
2: Dobra, to słuchaj uważnie.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Historia.
2: Historia. Czy to jest historia, mój drogi? Sprawdzamy, czy to jest historia i... To nie jest historia. To nie jest historia, niestety. Nie chcę powiedzieć, że byłeś blisko, bo byłeś nawet troszkę daleko. A nie, chociaż nie, byłeś blisko, ale to nie jest historia. Mój drogi, niestety nie udało się. Ta zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie lecą nagrody pocieszenia.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się w takim razie. Moi drodzy, to nie jest historia. To o tym Sławek Peszko nie mówił. No to czekamy na kolejnego śmiałka, który się zmierzy ze zdaniem wypowiedzianym przez naszego klasowego reprezentanta Polski. Co powiedział Sławek Peszko? Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać tego dźwięku, to zapraszamy was na sk2.pl. Tam można się w niego wsłuchać i doskonale zastanowić, co też Sławek miał na myśli. Kolejna runda jeszcze przed południem. Słuchajcie uważnie Radia SK2, bo też pojawią się podpowiedzi.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Urszula i Rysa na szkle oczywiście, 24 minuty po godzinie 7. Kawałek, który wzbudzi takie piękne wspomnienia w każdym, prawda? Bo to jest ta klasyka polskiej najlepszej muzyki. A jeżeli chodzi o wykończenie Sławka Peszki, no to jeszcze dzisiaj dwie osoby będą miały szansę to zrobić. A być może jedna, jeżeli za chwilę w kolejnej rundzie ktoś odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli. SK2.pl, tam wchodzicie, tam możecie się osłuchać z tym, co on ma do powiedzenia. No i zgłaszacie się przez formularz. Czekamy na pierwszego śmiałka, który pojedzie z nami na Stadion Narodowy.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Poranek w Białej Podlaskiej przywita nas ciemnymi chmurami, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o zbyt silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem nadal będzie pochmurno, a termometry pokażą 17 kresek. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
16: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt. Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Jak przekazał Waldemar Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany, a chodzi o udział w tzw. aferze hejterskiej i posłużenie się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania w Warszawie. Mundial za oceanem już zbiera żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamoussiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją.

0: Tak ktoś może powiedzieć, patrząc na zegarek, 22 minuty zostały do godziny 8. No trochę już późno, jeżeli ktoś ma na 8 do pracy, to ostatnia chwila, żeby wyjść, no i być może się nie spóźnić. Kombina za nami, a przed nami bobry z obornik, które się wkurzyły, bo ktoś zniszczył im tamę. No i bobry w obornikach postanowiły, że za jedną zniszczoną tamę to one odbudują 7 tam. Ktoś im zniszczył jedną, to a dlaczego by nie? To my budujemy w takim razie 7 tam. Zastanawiam się, który w bóbr na to wpadł. To musiał być jakiś wkurzony bóbr budowniczy, bo wiadomo, bóbr budowniczy...
1: Zawsze da radę.
0: A jak?
2: SK2

0: Proszę bardzo, w takim razie SK2 bawi i uczy, uczy i bawi. Nauczmy się czegoś. Korowódka dębówka brzmi może jak wyrób bimbrownika, ale nie, z tym nie ma żartów, moi drodzy. Groźne gąsienice pojawiły się w trzech regionach Polski, wywołują silną alergię. Ostrzeżenia przed gąsienicą, tą korowódką dębówką, pojawiły się już w województwach małopolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Gąsienice posiadają parzące włoski, które są wstrzykiwane, przez które są wstrzykiwane substancje zagrażające i mogą być unoszone przez wiatr na duże odległości te gąsienice. Uważajcie, kontakt z włoskami może powodować silne podrażnienia skóry i inne reakcje alergiczne. W przypadku kontaktu z włoskiem, i tutaj uwaga, bo to jest ważna informacja, zaleca się zdjęcie i wypranie ubrania w wysokiej temperaturze i przemycie skóry letnią wodą. No, to już wiecie, czyli jak zaatakujecie korowódka dębówka swoimi włoskami, to jak sama nazwa wskazuje, trzeba zalać robaka.
1: SK2.
0: Dziesięć minut do godziny ósmej.

A musimy minąć godzina 8, żeby zagrać w Państwa Miasta. Rzeczywiście po godzinie 8 zagramy w Państwa Miasta. 5 minut zostało do tej granicznej godziny. Już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy dzisiaj. No właśnie, zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie bardzo proste. Gdzie będziecie za 5 minut? Gdzie będziecie za 5 minut? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. No i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstrapolskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Dziś rano w Białej Podlaskiej słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą około 14 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr umiarkowany, więc nie musimy się obawiać większych podmuchów. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro czeka nas prawie bezchmurne niebo, a słupki rtęci sięgną 22 kresek. W czwartek znów słońce ukryje się za chmurami, ale temperatura pozostanie na poziomie 22 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Jest ósma, news SK2, Anna Łobocka. Psy, drony i topry w akcji w Mszanie Dolnej. W Małopolsce trwa obława na 19-latka. Policja poszukuje Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy, byłej dziewczyny, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
10: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
9: Służby przeszukują okolice w poszukiwaniu podejrzanego.
10: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Zostawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
9: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi je premier, a zwołano na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem spotkania jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Więcej o tym w naszych dzisiejszych newsach. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka pół miliona Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2, a już za chwilę więcej newsów z mundialu.
11: 2 Sport.
9: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. To o 21:00 przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią. O 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przez sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
12: 2,5 minuty po godzinie 8. Posłuchajcie, nie wiem, czy też tak macie. Ja zauważyłem na przykład, że im starszy jestem, tym bardziej mi zależy na tym, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach. Szczególnie na USG, tomografii i rezonansie.

10 minut po godzinie 8 przenosimy się do Żyrardowa, moi drodzy, pod Warszawą. To jest takie miasto. Policja poinformowała ostatnio, że zatrzymała 42-letniego mieszkańca tego miasta, który ukradł, uwaga, 36 opakowań papieru toaletowego zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 1000 zł. 42-latek już usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności za kradzież papieru toaletowego. Ciekawe, tak się zastanawiam, jaką linię obrony przyjmę, bo mi się wydaje, że facet chyba miał w przeszłości bardzo przykrą sytuację w toalecie, prawda? Pewnie mu rolki zabrakło, gdy była potrzebna, a to właśnie w takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, które papiery są naprawdę.

0: Wiktor Jakida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, a już za chwilę na antenie Radia SK2 pojawią się dwie panie, Ania i Asia.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo to czas na Państwa miasta, czyli Ania i Asia, słowo się rzekło, są z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. Drogie panie, no to zagramy dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady naszej zabawy. Ja mam koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Która z was zdobędzie więcej punktów, zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, zdobywa nagrodę pocieszenia. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, to możecie sobie same wybrać po literce. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jasne. Drugie jasne będzie?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy dwa jasne. Okej, super. Ania dzisiaj odpowiada jako pierwsza. Aniu, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Proszę cię bardzo. Za mocno zakręciłem się. Kręci i kręci się, zatrzymać nie może. Dobra, zatrzymało się. Literka E. E, tak. E jak ej ty. Tam. Wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, to uwaga. Aniu, na literkę E potrzebuje państwo.
4: Ekwador.
0: Miasto.
4: Elbląg.
0: Znana postać.
4: Ela Zapędowska.
0: Roślina.
4: Eukaliptus.
0: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
0: Zawód?
4: Elektryk.
0: No tutaj ten zawód to już tak był po czasie, ale powiedz mi jeszcze, powtórz mi jeszcze raz znaną postać.
4: Elżbieta Zapędowska.
0: Elżbieta Zapędowska, tak też myślałem. Dobrze usłyszałem. Dobra, okej. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 punktów dla Ani, bo zawód już był po czasie. 5 punktów dla Ani. Asia, do pobicia 5 punktów.
4: Dobrze.
0: Dobrze? No zobaczymy, czy dobrze. Asia, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. Trochę lżej zakręciłem, bo nie mamy całego dnia, żeby tutaj spędzić przy tym kole. Mamy już literkę dla ciebie. To jest literka K. K. Na literkę K zaczyna się najpopularniejszy polski przerywnik, jaki może być. Wszystko jasne?
4: Dobrze. Tak, jasne, tak? Jasne.
0: No dobra, no to jak jasne, to lecimy. Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kraków.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kogel Mogel.
0: Imię.
4: Karolina.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlety schabowe.
0: Zawód.
4: Krawcowa.
0: Samochód.
4: Kia.
0: Wow, no to żeś zaszalała, Aśka. Zaszalałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Asi, 5 punktów dla Ani. To znaczy, że dzisiaj prezent marzeń trafia w ręce Asi. Udało się.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy, drogie panie. Czy chcecie, macie teraz okazję do tego, żeby pozdrowić? Może Ania w takim razie niech pierwsza pozdrowi, jeżeli chce.
4: To pozdrawiam mojego męża i teściową, do której się właśnie udajemy.
0: Pozdrawiamy również teściową. Teściową warto pozdrowić zawsze. Asia, pozdrowienia od ciebie?
4: Pozdrawiam synka Szymona, Pawła i całą rodzinę.
0: A ja was wszystkich też pozdrawiam, ściskam i słyszymy się w Państwach Miastach jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

8.24 i 34.5 już teraz sekund. Podaję ten czas, bo wiadomo, czas to pieniądz, moi drodzy, a jest taka osoba, która i czasu, i pieniędzy ma w brud, że tak powiem, Elon Musk. Został pierwszym bilionerem w historii świata po debiucie jego firmy SpaceX na giełdzie. Jego majątek szacowany jest teraz na około 1 bilion i wiele tam zer. Ponad 1 bilion dolarów. No tyle ma kasy ten facet, wyobraźcie sobie. Ma więcej kasy niż 3 kolejnych ludzi z listy najbogatszych ludzi na świecie. To jest nieprawdopodobne. I powiem wam, że no ja na przykład wczoraj w szafce znalazłem bulion i pomyśleć, że od wielkiego bogactwa dzieli mnie tylko

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
0: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz,

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
11: Rozpocznij lato z Omoda JQ Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo. Jatkowa 1.
17: Dziś przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się z pełnym zachmurzeniem. Termometry pokażą około 15 kresek, więc nie będzie zbyt ciepło, ale też nie zmarzniemy. Wiatr powieje z zachodu, ale będzie na tyle lekki, że nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. Po południu temperatura nieco wzrośnie, osiągając maksymalnie 17 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
18: 8.30 News SK2 na Łobocka. Policja znalazła ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Wracamy do informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za młodym mężczyzną po zabójstwie 19-latki jego byłej dziewczyny. Nasi reporterzy zbierają informacje do sprawy. Będziemy wracać. Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę. Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję. Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń. Polacy na tegoroczne wakacje wydadzą najczęściej od 2 do 4 tysięcy złotych. Tak wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, a także polskie morze.
19: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
19: SK2.
15: 29 minut do godziny 9:00.

0: Polska, to sprawdzamy, co też się pisało wtedy. Schröder. Polska nie może liczyć na rabat polityczny. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder ostrzegał Polskę, że nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze względów politycznych przy ocenie jej przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Pisała Wirtualna Polska 16 czerwca 2001 roku. Może i 25 lat temu żadnego rabatu od Unii nie dostaliśmy. Za to dzisiaj bierzemy od niej kredyty.
1: Peska.

Oczywiście, że tak. Wakacje przed nami, moi drodzy. 16 dzień czerwca już, więc do wakacji coraz mniej czasu. Do godziny 9 też coraz mniej czasu, bo już tylko 12 minut. A tymczasem we Włoszech wszedł w życie kontrowersyjny zakaz parasolek na plaży. Władze jednej z miejscowości na Sardynii wprowadziły taki zakaz. Parasoli plażowych nie mogą posiadać osoby w wieku, uwaga, od 10 do 65 lat. No to czyli osoby do 10 lat, a więc dzieci i osoby po 65 roku życia, a więc no emeryci, takie parasole na plaży będą mogli sobie stawiać, a reszta nie. To samo dotyczy leżaków i to podzieliło turystów. Niektórzy mówią, że fajnie, bo więcej miejsca. Inni mówią, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. Spójrzmy na to też z innej strony, prawda? To otwiera nam nowe możliwości biznesowe. Tylko patrzeć, jak obok wypożyczalni leżaków i parasoli będą powstawały wypożyczalnie dzieci i seniorów.

0: kręcić to się będzie wam w głowie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy, a cały czas jest na to szansa, bo dzisiaj Patrykowi nie udało się odgadnąć tego słowa, które na myśli miał Sławek Peszko.
1: A które to słowo?
0: A nie powiem ci,
1: nie powiem.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. sk2.pl, tam można sobie odsłuchać Sławka, co powiedział, i to wygwizdane słowo trzeba nam ładnie streścić i określić i powiedzieć, co to jest za słowo, i wtedy wybierzecie się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć meczycho z mundialu i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko.
1: I nawet 10 tysięcy złotych do wygrania.
0: Tak, czyli co? Mm-hmm. Wykańczamy Sławka Peszkę.
1: No, że dokańczamy bardziej,
0: no,
1: tak?
0: No ty dokańczasz, no. Ja wykańczam. Niech będzie. Dobra, Kasia Grodzka już w studiu, za chwilę to ona się wami będzie zajmowała. Co tam u ciebie ciekawego będzie po 10?
1: No między innymi muzyczne wspomnienia. Z wehikułem czasu będziemy się przenosić, na przykład.
0: A za Sławkiem też będziecie coś...
1: Będziemy po godzinie 11 będziemy szukać osoby, która dołączy do tej 11 marzeń. Dokańczać, wykańczać i w ogóle
0: czekam
1: grać
0: na
1: najlepsze polskie hity.
0: Czekam na tą osobę. Dużo wspomnień, moi drodzy, po godzinie 9. Zapraszamy.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas typowo pochmurny poranek. Niebo będzie szczelnie zasnute chmurami, a termometry wskażą łagodne 15 kresek. Wiatr będzie wiał z zachodu, ale na szczęście będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura nieco wzrośnie, osiągając maksymalnie 17 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
11: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka Autobusik w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Policjantów powiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na jego ciele siniaki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie 2-latka i ciągnie po podłodze. Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
13: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
11: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg. Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
14: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
11: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
2: SK2 Polska 2 News, Biała Podlaska.
8: I Arkadiusz Więsek. Dodatkowe środki ostrożności w Białej Podlaskiej. W placówkach oświaty miasta i gminy ograniczony został dostęp dla osób postronnych. Pojawiły się też dodatkowe patrole Straży Miejskiej. To po wczorajszej strzelaninie, w której zginął 44-letni Rosjanin.
15: Na chwilę obecną sprawca nie został zatrzymany. Trwają policyjne działania, nadal jest obława.
8: Mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Kontrole mają być kontynuowane do czasu odwołania poszukiwań sprawcy.
16: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. No ciężko jest tak strzelić, co Sławek Peszko powiedział i dokończyć jego myśl, ale podpowiem, że kto słuchał Jarząbka przed godziną 9:00, ten powinien już wiedzieć, co słynny Peszkin powiedział, a ja gram wam 10 najlepszych polskich hitów. Kamil Bednarek, muzycznie na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No tak, jak czegoś nie wiemy, to od razu zakładamy, że to nie do końca jest prawda. Magda Fami, kłamstwo za nami w Radiu SK2, ale wy naprawdę bardzo mocno próbujecie zgadnąć, co autor, czyli Sławomir Peszko, miał na myśli w swojej dzisiejszej złotej myśli, którą musicie dokończyć. Ja przypomnę tę złotą myśl.
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No właśnie, rano nasz słuchacz Patryk poleciał buddą, czyli że tworzy się historię, i to był zły strzał. Po godzinie 11 kolejna szansa na dołączenie do 11 marzeń Radia SK2, SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na szali spotkanie ze Sławkiem Peszką i szansa też zdobycia 10 tysięcy złotych przy strzale karniaków. A dzisiaj po godzinie 17 robimy dla was taką specjalną małą integrację, bo Sławek Peszko będzie gościem u Kingi Barygi. Oczywiście wy też jesteście zaproszeni na to antenowe spotkanie. Wszystko też zobaczycie na naszych eskowych socjalach.
2: SK2. SK2.

0: Biała Armia, zespół BAM na antenie Radia SK2, a na Mundialu dziś w nocy pojawi się reprezentant Armii Biało-Czerwonej, czyli że Polski oczywiście. Chodzi o mecz obrońców tytułu Mistrza Świata, czyli Argentyny, która zmierzy się z Algierią. A o co mi chodzi z tym reprezentantem? O to, że ten mecz będzie sędziował Polak, Szymon Marciniak. Więc jeśli będziecie oglądać to spotkanie na żywo w nocy, to nie zapomnijcie tak zraz zaskandować, że Polska górą. Też się będzie liczyło.
1: SK2. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać.

0: zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: Jakoś tak to w życiu jest, że najlepsze porady są od Ani. Te kulinarne podsuwa nam Ania gotuje, a te na zdrady podpowiada. Ania Dąbrowska w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy z Polski i z zagranicy. Również warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Dziś w Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się dość pochmurno, z temperaturą sięgającą 16 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Powietrze pozostanie dobrej jakości, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro czeka nas słoneczny dzień z temperaturą do 22 kresek. Błękitne niebo i promienie słońca będą idealne na relaks. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na chłopaka trwała przez całą noc, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
16: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
1: Przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, podczas której młody mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawiano o przygotowaniach do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
1: Na spotkaniu omawiano też raport dotyczący gotowości polskiej armii i instytucji państwowych do tego przedsięwzięcia. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, mówi Stanisław Broński z TPN.
18: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
1: Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowania zwierzyny.
19: SK2 News Biała Podlaska.
20: I Arkadiusz Więsek. Biała Podlaska wprowadziła środki ostrożności po wczorajszej strzelaninie w mieście. Straż Miejska patroluje okolice placówek oświatowych, mówi Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka magistratu.
21: Szkoły pracują normalnie. Ograniczeniem wynikającym z zasad bezpieczeństwa jest to, że szkoły pozostają zamknięte od środka. Nie wpuszczane są osoby trzecie.
20: Straż Miejska ma reagować na wszystkie zgłoszenia, a miasto apeluje o korzystanie z oficjalnych źródeł informacji.
0: Ja myślałam, że Big Brother się w Polsce dawno skończył, a tu się okazuje, że trwa edycja tatrzańska. Oby wygrał ją Dzięcioł, żeby wszystko się tam zgadzało. Tutaj Radio SK2 na poranne dobudzenie. Agnieszka Chylińska na początek tej godziny. Przed nami też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

zespół Bratchanki. Gdzie ten, który powie mi, gramy wam w Radiu SK2? No a jemu nikt nie powiedział, żeby uważał z bawieniem się w zakłady. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Pewien kibic był tak pewien wygranej Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka na Mundialu, że postawił na nich okrągły $1 000 000. Jak już teraz wiemy, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co uznano za gigantyczną sensację. Pan kibic no w jeden wieczór w sumie stracił ogromną fortunę. Ja podejrzewam, że już do końca życia odpuści sobie jedzenie nachosów i quesadilla. No i tak stanęłyby mu w gardle, jak ten nieszczęsny zakład. SK2

0: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
0: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

Nie znam się na motocyklach, wiem tylko, że są głośne, ale też i bywają piękne, to trzeba docenić. Ponoć w niektórych kręgach, jak ktoś powie na Harley'a Davidsona, że to motocykl, to jest wielka potwarz, jest to wielka afera, więc ja już nic więcej nie mówię. Niech o Harley'u zaśpiewa zespół Jam. Harley mój już teraz w Radiu SK2.

0: Raty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą. Zespół Tilaf na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Co się będzie działo po 11? No, będę dzwoniła do kogoś z Was, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl. Chodzi oczywiście o naszą przepiękną akcję SK Karniaki Cup. Będziemy dokańczali razem, to znaczy ta osoba będzie dokończała to, co Sławomir Peszko rzucił w swojej złotej myśli. Trzymamy kciuki, a zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Termometry wskażą 16 kresek, a niebo będzie pokryte chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujecie, dlatego warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, co może być miłym akcentem dnia. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
6: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
13: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby w rękach służby. Są najnowsze informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini. Nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc. A do tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy Mszany Dolnej w Małopolsce. To tam wczoraj wieczorem 19-latek zaatakował swoją rówieśnicę. Dziewczyny nie udało się uratować.
14: Szok, no i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić.
15: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
14: Każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
13: Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tej tragedii. Byli parą, ale się rozstali, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
16: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
13: 19-latek prawdopodobnie nie żyje. Rano znaleziono w lesie ciało. Trwa jego identyfikacja. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. To m.in. wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego.
17: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
13: Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom wspierającym polski interes.
17: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
13: Między innymi rozbudowa fabryki w Rzeszowie z produkcją części do silników samolotów F-16 to dodatkowe 140 miejsc pracy.
18: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Arkadiusz Więsek. Policja i prokuratura wciąż prowadzi działania w związku z wczorajszym zabójstwem w Białej Podlaskiej. Służby ustaliły, że ofiara to 44-letni Rosjanin. Więcej na ten temat Arek Michlewicz.
20: Wiadomo, że zastrzelony to Siemion Skripiecki, rosyjski artysta i autor antyputinowskich karykatur. W 2021 roku wyemigrował do Polski i tutaj prowadził też swoją działalność artystyczną.
19: Osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają istotne informacje, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym bielskiej policji.
0: Tu Radio SK2, minęła 11. Za chwilę ktoś z Was powalczy o wejście w skład 11 marzeń SK2 Karniaki Cup, no i zagrał sporą kasę na PGE Narodowym. Miejcie telefony pod ręką, bo będę dzwoniła. Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: No to gramy.

0: Eska, karniaki kał.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: O swoją szansę. Spotkania, Sławka Peszki i wycieczki na PGE Narodowy w lipcu powalczy tym razem Emilia. Cześć Emilka.
3: Witam serdecznie.
2: Ach, jaki hardy głos. Gotowa na wszystko. Gotowa na strzelanie karniaków. Ale jeszcze zanim powiesz nam, co sobie tam wymyśliłaś do uzupełnienia wypowiedzi Sławka Peszki. Emilka, powiedz, bo ty, no nie bójmy się użyć tego słowa. Ty byłaś piłkarką swego czasu. Pochwal się swoimi sukcesami piłkarskimi.
3: Jako nastolatka grałam w drużynie dziewcząt, piłkę nożną i zdobyłyśmy trzecie miejsce w zawodach powiatowych, także brązowy medal zawisł.
2: Brawo, brawo, to ja już ci biję wstecz to brawo, żebyś miała takie po prostu celebrowanie tutaj na antenie, jeżeli tam wcześniej trochę za mało celebrowałaś. No dobra, ty kojarzysz zagadkę ze Sławkiem, teraz czy jesteś gotowa na to, żebym ja ci ją puściła i żebyś ty od razu powiedziała, co tam Sławek powiedział? Masz swoje typy? Oczywiście nie mów teraz.
3: Oczywiście. Tak, jestem gotowa.
2: Dobra, dopuszczamy. Uwaga, sprawdzimy. Czy Emilka przewidziała, co autor miał na myśli? Uwaga, puszczam. Emilia, zaraz zgadujesz.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
2: Czy to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź? Jak myślisz?
3: Okaże się, zobaczymy.
2: To co, sprawdzamy?
3: Sprawdzamy.
2: Dobra, to sprawdzamy. Uwaga. Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
3: Dziękuję pięknie. Zatkało.
2: A widzisz. Emilia, jesteś pierwszym uczestnikiem, jesteś naszą pierwszą osobą w tej jedenastce marzeń. SK Karniaki Cup, bardzo ci gratuluję. No niesamowite.
3: Dziękuję,
2: to jest niesamowite. Możesz kogoś pozdrowić z tej okazji na przykład.
3: Oczywiście. Pozdrawiam mojego kochanego męża Krzysztofa i moje cudowne dzieci.
2: A właśnie.
3: I was, oczywiście was. Cudowne Radio SK2.
2: Ja tylko podpowiem, że czy mąż będzie tą osobą, którą jako osobę towarzyszącą wybierzesz sobie, żeby pojechać, żebyście razem poznali Sławka Peszkę w lipcu, bo możesz taką osobę zabrać.
3: Cudownie, myślę, że tak.
2: Krzysztof,
3: na pewno słucha, już się cieszy.
2: SK Karniaki Cup mamy pierwszą osobę, która zasili grono wspaniałych osób, no, które będą startowały do strzelania karniaków, powalczą sobie o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Kolejna szansa na dołączenie do tej drużyny marzeń już jutro rano w Radiu SK 2.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK 2.
5: Pytałaś, gdzie

0: Piąty bieg, dokładnie. Budka suflera w Radiu SK2. Dzięki Emilii. Nasza zabawa SK2 Karniaki Cup też weszła na taki wyższy bieg. Emilka odgadła brakujące słowo w sentencji Sławka Peszki i teraz pozna go na żywo. To znaczy nie teraz, tylko na specjalnym wydarzeniu na PGE Narodowym 4 lipca. A do tego będzie mogła zabrać tam męża Krzysztofa, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. My załatwiamy nocleg, żeby to było jasne. I jeszcze dostanie 1000 złotych kieszonkowego. Było słychać u Emilki wielkie emocje. Ja w zasadzie prawie straciłam głos. No właśnie, takie wielkie emocje czekają Was już od jutra, bo po godzinie 7 kolejna szansa na dołączenie do naszej jedenastki marzeń. SK2 Karniaki Cup. Zgłoszenie na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko.

0: Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
2: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
7: I po reklamie.

0: A co łączy te dwójkę artystów? Dawid Podsiadło, bardzo prosta odpowiedź. A to dlatego, że ostatnią nadzieję, taki singiel nagrała Sanach z Dawidem Podsiadło swego czasu, natomiast Sobel będzie nagrywał krążek cały z Dawidem. Niedługo zobaczymy pierwsze efekty prawdopodobnie. No, trzymamy kciuki za takie muzyczne współprace. Naprawdę bardzo potrafią cieszyć ucho. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur, a termometry pokażą przyjemne 17 kresek. Wiatr będzie wiał z zachodu dość mocno, ale nie przeszkodzi to w codziennych zajęciach. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 17 stopni. Jutro czeka nas zmiana. Słońce wyjrzy zza chmur, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Czwartek przyniesie powrót chmur, ale ciepło się utrzyma. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. To wyglądało jak egzekucja, sprawca wciąż poszukiwany, służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
17: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej, gdy pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości.
16: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów.
17: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
16: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka.
1: To pan chce mieszkania komunalne oddać obywatelu deweloperowi.
16: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
18: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu.
16: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji pracownika ochrony.
19: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
16: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
14: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Arkadiusz Więsek. Młodzi mieszkańcy Białej Podlaskiej mają realny wpływ na rządowe plany. Trwają prace nad Krajową Strategią Młodzieży na lata 2026-35. Osoby w wieku od 15 do 29 lat mogą na szczeblu krajowym przedstawić aktualne wyzwania. Masz wpływ na strategie.pl. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białej Podlaskiej zaprasza seniorów oraz ich opiekunów na bezpłatne webinarium dotyczące bezpieczeństwa finansowego. Zapisy prowadzone są na stronie knf.gov.pl.
0: Tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. To się nie zmienia. W tej godzinie czeka nas gimnastyka uśmiechu z Kamilem Noselem. Będzie też podróż w czasie z muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 12 na zegarach.

0: kultowy scenariusz dla moich sąsiadów. Gramy wam w Radiu SK2, to zespół Mysłowic. A jaki scenariusz wkrętki rozpisał Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, kwadrat do ścian, Krystyna, po tej stronie dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
2: Tak.
1: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
2: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
1: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
2: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
1: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
2: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
1: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
2: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
1: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
2: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
1: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
3: Tak, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć. Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Wiadomo, że o wieku się nie dyskutuje, ale jednak w wehikule czasu daty są no bardzo ważne. Przed nami pewien fikcyjny piosenkarz, a tak naprawdę wybitny aktor, który w zeszłym tygodniu świętował okrągłe 80. urodziny. Mówię o Piotrze Franczewskim, który w latach 80. wykreował postać Franka Kimono i podbił listy przebojów kawałkiem, który na pewno kojarzycie. King Bruce Lee, Karate Mistrz, już teraz w Radiu SK2.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ola Kendra za nami, a przed nami naszymi słuchaczami. Kolejne wyzwanie w zabawie SK 2 Karniaki Cup. Dzisiaj Emilka jako pierwsza zasiliła szeregi jedenastki marzeń SK 2, która to jedenastka w lipcu spotka się na PGE Narodowym i powalczy o wielką kasę. Kolejna szansa już jutro po godzinie 7, a do rozszyfrowania jutro będzie kolejna złota myśl Sławka Peszki, która brzmi, uwaga, warto się wsłuchać.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: A właśnie, sk2.pl, tu czekamy na wasze odpowiedzi.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
5: Nawet kiedy będę.
4: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.

0: hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: zero. Lady Punk w Radio SK 2. No ja mam nadzieję, że jednak przy wtorku energii macie nieco więcej niż to przysłowiowe zero, a jeśli potrzebujecie doładować baterię, to na pewno pomoże wam w tym dziesiątka najlepszych polskich hitów. Po godzinie 13, co ja widzę, będzie nowy Artur Rojek, będą Wanda i Banda i zespół Demono. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę.

0: zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: W Białej Podlaskiej czeka nas dzień z szarym niebem, gdzie termometry pokażą umiarkowane 17 kresek. Choć słońce nie będzie nas rozpieszczać, to ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Silny wiatr z zachodu może trochę dać się we znaki, dlatego warto mieć to na uwadze. Wieczorem temperatura nie zmieni się znacząco, nadal utrzymując się na poziomie 17 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
7: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, choć początkowo miała walczyć o awans do londyńskiego turnieju w eliminacjach, po sukcesie w Paryżu przyznano jej tak zwaną dziką kartę. Turniej rozpocznie się 29 czerwca. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Od środy wracają wyższe stawki akcyzy na paliwa, co przekłada się na wzrost maksymalnych cen na stacjach. 95 będzie mogła kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel 6,44. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii. A to efekt nieprzedłużania obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
8: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
7: Mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena litra 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełny wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebadano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
9: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach, tak? Jeżeli mówimy o Rynnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
7: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny.
10: SK Polska 2 News, Biała Podlaska.
11: I Arkadiusz Więsek, sprawca wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej, jest nadal na wolności. Trwa ustalanie jego tożsamości. Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
12: Z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator, o przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji Białej Podlaskiej.
11: Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do sprawy zatrzymano jak na razie dwóch obywateli Białorusi.
13: 3 minuty po godzinie 13. Bajn, myśli i słowa. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A w kolejce też elektryczne gitary. Margaret, będzie duet Kuba i Kuba. Rafał Adamczak, ja już mówię wam dzień dobry, witajcie.
0: Bez reklam, jeden po drugim.
4: Teraz gramy

0: Niebo dla ciebie i dla ciebie, czyli w sumie dla nas miała muzycznie Urszula w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. To jest 10 hitów, jeden po drugim. Niebo dla ciebie, a na niebie statki od Demono będą za chwilę. Ale zanim naprawdę sięgniemy niebios, to dzisiaj właściwie chyba tych piłkarskich niebios sięgnęła Emilka, nasza słuchaczka, której udało się w naszej zabawie SK Karniaki Cup zagwarantować sobie i osobie towarzyszącej pierwsze miejsce w naszej SKW-dwójkowej jedenastce, czyli wzięcie udziału w specjalnym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym, a tam jeszcze będzie można 10 tysięcy złotych zgarnąć. Jak to było, kiedy Emilka wygrywała?
1: Na dobrych imprezach zdjęcie nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
2: Wspomnienia.
3: Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie. Zatkało.
0: No zatkało Emilkę ze szczęścia. Emilka ma już miejsce w naszej jedenastce, ale jutro to możecie być wy, a właściwie ty albo ty, no bo już czeka nowa zagadka. Z tą zagadką możecie się oswajać na sk2.pl. Jakie słowo w tej wypowiedzi Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządny. I co? Co dalej? Co tam było w tym gwizdnięciu? Czekamy, zgłaszajcie się na sk2.pl. Mi się wydaje, że ten sukces, czyli udział w SK Karniaki Cup dla kolejnej osoby, kolejne miejsce w naszej jedenastce jest na wyciągnięcie ręki, albo taki szybki strzał piłki. Życzę powodzenia. Teraz już 21 po pierwszej, to jest SK2.

0: Wanda i Banda, Hiwi Superstar upubliczniono taki raport najbardziej przereklamowanych miejscówek na świecie. No i w pierwszej dziesiątce tego rankingu dominuje Ameryka Północna, gdzie znajduje się aż 6 ocenianych miejsc w podziale na państwa najgorzej wypadły. Wielka Brytania i Kanada, niewiele lepiej Stany Zjednoczone. Wśród miast niechlubnym liderem najbardziej przereklamowanych jest Seattle, tuż za nim Budapeszt i egzekwo Londyn oraz Bangkok. Nie dziękujcie, wiadomo, że w Polsce najlepiej, prawda? Ja wiem, że teraz na pewno odezwą się ci, którzy będą narzekać na pogodę, że niepewna i że nie można niczego zaplanować, ale przecież to też jest urok, co nie? Dawid Kwiatkowski już za chwilę i Café de Paris w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do...

0: Specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: To Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę 14. Będą najświeższe newsy, czyli znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. Kolejna dyszka czeka, zaczniemy ją grać zaraz po newsach, zaraz po godzinie 14. Ale po 14 będzie też Skąd to się wzięła. Dzisiaj tutaj opowiem wam, skąd się wzięła guma do rzucia.
1: Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Co

0: się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się na spokojne, choć niebo zasnują ciemne chmury. Termometry wskażą przyjemne 17 kresek, a wiatr będzie delikatny, co pozwoli na komfortowy dzień. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 17 stopni. Jutro czeka nas słoneczny dzień z maksymalną temperaturą sięgającą 22 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej. Wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł, w nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
11: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo, że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
12: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
13: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
14: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
11: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
10: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
15: W miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
10: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach znajdziecie na portalu pasażera.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Arkadiusz Więsek. Prawie 3 miliony złotych trafi do 16 samorządów Lubelszczyzny na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Jedna z nich to gmina Biała Podlaska, która otrzyma środki na modernizację drogi w miejscowości Pojelce za ponad 65 tysięcy złotych. Słodkie święto tradycji zbliża się wielkimi krokami. To w ramach 12. Bielskiego Festiwalu Sękaczy. W programie przewidziano konkurs na najpiękniejszy i najsmaczniejszy wypiek oraz degustację dla gości. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca w parku w Łomazach.
17: Wiecie, jaki był największy balon zrobiony z gumy balonowej? Ha! Ja wam o tym powiem w tej godzinie, mało tego powiem też, skąd się w ogóle guma do rzucia wzięła, ale też zagram najlepsze polskie hity w kolejnej dziesiątce. Będzie Kasia Popowska, wcześniej Maciej Musiałowski, a jeszcze wcześniej, już teraz na otwarcie, Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Rafał Adamczak, dzień dobry.
18: No to gramy.
19: 10 hitów.
18: Najlepiej.

0: Radiowiec na Warszawie w Radiu SK2. Tym razem w wykonaniu zespołu Wilki. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Hania Kuzimowicz, będzie Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? A już 14 po 14 na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: To teraz poczęstujemy się gumą do żucia. Historia gumy do żucia sięga tysięcy lat. Już starożytni ludzie żuli różne naturalne substancje, na przykład żywice drzew. Archeolodzy odkryli nawet kawałki smoły brzozowej z odciskami zębów sprzed około 6 tysięcy lat. Nowoczesna guma jednak narodziła się w XIX wieku. Przełom nastąpił, kiedy amerykański wynalazca Thomas Adams dokładnie w 1871 roku opatentował pierwszą maszynę do produkcji gumy do żucia. Z czasem zaczęto dawać do tych właśnie naturalnych soków pochodzenia drzewnego, roślinnego, aromaty, a później także cukier i składniki odświeżające oddech. W XX wieku guma stała się prawdziwym światowym hitem, szczególnie dzięki amerykańskim żołnierzom, którzy otrzymywali ją w racjach żywnościowych podczas wojen. Największy balon, to jest niezła ciekawostka, bo nie miałem pojęcia o tym, największy balon z gumy do żucia, wydmuchany bez pomocy rąk, miał średnicę ponad 58 cm. A podczas II wojny światowej na przykład guma do żucia była tak ceniona przez żołnierzy, że często służyła jako element wymiany i pomagała nawiązywać kontakty z mieszkańcami odwiedzanych krajów. To sprawiło, że popularność gumy błyskawicznie rozprzestrzeniła się po całym świecie. A wy pamiętacie gumę z waszego dzieciństwa? Słynny Donald z historyjką w środku albo guma Turbo z tymi samochodami, które to się zbierało? Jak obudziłem wspomnienia, to nie dziękujcie.
1: Skąd to się wzięło?

0: chłopaki z Radomia, Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? W Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity już 25 minut po godzinie 14.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to teraz zajrzymy na tak zwaną zakurzoną półkę z hitami. To będzie rok 1987. Ja miałem 7 lat. A wy ile mieliście wtedy? Timpan Alley. No właśnie, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z tamtych czasów i jeden z najbardziej charakterystycznych utworów w repertuarze Haliny Frąckowiak. Ta piosenka pochodzi z albumu zatytułowanego Halina Frąckowiak właśnie. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Tytuł nawiązuje do słynnej nowojorskiej ulicy Timpan Alley, miejsca, które na przełomie XIX i XX wieku było centrum amerykańskiego przemysłu muzycznego. I tam powstawały największe przeboje tamtych czasów. W tekście piosenki Halina Frąckowiak zabiera słuchaczy w taką podróż muzyczną do świata bluesa, starych fortepianów, klimatu dawnego Manhattanu. Refren z frazą "Nie wszyscy wielcy już przestali grać" stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów tego utworu. Nie ma co ukrywać, że piosenka wyróżnia się takim eleganckim, lekko nostalgicznym brzmieniem, nieśpiesznym, takim charakterystycznym dla końcówki lat 80. Wielu fanów znają ją również pod takim nieformalnym tytułem "Pogoda dla bogaczy" od słów, które pojawiają się w refrenie. Wielu słuchaczy sądzi, że Timpan Alley opowiada o fikcyjnym miejscu, ale nazwa jest jak najbardziej prawdziwa, bo ta ulica istniała na Manhattanie, ta miejscówka, i była tak głośna od dźwięków setek pianin ćwiczących jednocześnie kompozytorów, że podobno przypominała hałas uderzenia w blaszane patelnie. Stąd właśnie wzięła się ta niezwykła nazwa. No to co, to gotowi na muzyczne wspomnienie i taką podróż i na ten dawny Manhattan i do 1987 roku? Już teraz w Radiu SK2 Halina Frąckowiak.

0: To jest jedna z nowości od Dawida Podsiadły. Numer nazywa się Sezon i zamyka tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A Dawid spotka się z wami w ramach trasy obrotowy Tour już w najbliższą sobotę w Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Macie bilety? No, od razu widzę, kto ma, bo się wszyscy uśmiechają. No pewnie, że was widzę. Żeby nie było. Pierwsi Bałkanica. Oni też w sobotę koncertowo z wami się spotkają i z nami też na SK Music Tour, tym razem w miejscowości Buczek. Tam będziemy się bawić i tam Bałkanica dla was na pewno wybrzmi, czyli krótko mówiąc, będzie zabawa.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.

0: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: W Białej Podlaskiej wtorkowe popołudnie przyniesie umiarkowane warunki atmosferyczne. Termometry pokażą 18 kresek, a na niebie pojawią się ciemne chmury, choć deszcz raczej nie spadnie. Wiatr będzie słaby, wiejący z zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Jutro natomiast zapowiada się słonecznie, z temperaturą sięgającą 22 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
8: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
7: Powiedział premier, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają jawne dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
9: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
10: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, który był zgłaszany przez sądem pierwszej instancji.
9: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
7: Julio, dziękujemy. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka na trasie S61.

0: zatrzymała policja.
1: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
0: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
3: I Arkadiusz Więsek. CBA weszło dziś do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak się dowiedzieliśmy, sprawdzano dokumenty dotyczące zapytania ofertowego.
4: Funkcjonariusze przeprowadzili dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim czynności dotyczące jednego z postępowań. Żaden z pracowników LUW nie został zatrzymany, żaden nie usłyszał też zarzutów. Urząd pozostaje do dyspozycji właściwych organów.
3: Mówi Miłosz Bednarczyk z Biura Wojewody Lubelskiego. Urząd nie zdradza szczegółów, czego dotyczyło zapytanie. Jak informuje, dzisiaj nasze czynności już się zakończyły.
5: My tu sobie pracu, albo gadu, a jak ktoś na L4, to może achu. Czas biegnie i za chwileczkę ta przyjemniejsza część dnia związana, mam nadzieję, z odpoczynkiem. Patrycja Markowska, Świat się pomylił. Taką piękną balladą wchodzimy w kolejną godzinę, więc chwila oddechu dla wszystkich, bardzo proszę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: dobry jest. Mistrz, jeżeli chodzi o klimaty retro, w swoim brzmieniu mrozu i nie ma miejsca jak dom. W Radiu SK2 było u nas najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Nie ma też mundialu lepszego niż ten nasz SK dwójkowy, a my organizujemy event pod tytułem SK Karaoke Cup. Wszystko 4 lipca na Narodowym w Warszawie i kompletujemy 11 naszych słuchaczy, plus osoby towarzyszące oczywiście, która będzie tam z nami na tym evencie. I tam na tym evencie ktoś z tej 11 będzie mógł zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale zapytacie, co trzeba zrobić, żeby trafić do tej 11 i zapewnić sobie takie powołanie? A no to trzeba zrobić to, co dzisiaj zrobiła Emilka. Emilka wpadła na to, jakie słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi naszego bohatera i naszego nowego kolegi, Sławka Peszki. Trafiła, odgadła, miejsce w 11 już ma. Jutro kolejne miejsce, bardzo chętnie w tej naszej 11 oddamy. Ale uwaga, mamy nową historię Sławka, w której nowe słowo zostało wygwizdane i trzeba je po prostu odgadnąć.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i właśnie, teraz musicie uruchomić swoją wyobraźnię, potem się zgłosić na sk2.pl. A co to znaczy mieć powołanie do jedenastki naszej na Narodowy? To znaczy być tam z nami, dostać od nas w prezencie tysiaka kieszonkowego i jeszcze zapewniony nocleg dla dwóch osób w hotelu z 4 na 5 lipca, czyli wtedy, kiedy mamy ten finał. Mało tego, wszystko w Loży Wipowskiej jeszcze na Narodowym się odbywać będzie. Matko jedyna, ja tego nie ogarniam w tych atrakcjach. Jak zgubić się można, ale mam taką cichą nadzieję, że chociaż raz tam do tej brameczki dadzą mi pyknąć. A wy jak tam? Strzelicie coś? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa. Wy też. Sławek Peszko do nas wpadnie. Teraz już bajm. O tobie w Radiu SK2.

0: Jeżeli wasze nerwy dzisiaj sięgają zenitu, a ktoś wam teraz jeszcze tej porze, no tańcz, tańcz, to już wiem, jak możecie zareagować, ale może czasami trzeba zrobić coś wbrew sobie tak trochę na siłę i wtedy to działa, humor się poprawia, więc może ta propozycja Bledki nie jest taka zła. Bledka i tańcz za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Aleksander Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Bełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą. Wyraził też gotowość do spotkania z Załęskim. 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia auta i wysoki mandat grozi mężczyźnie, który kompletnie pijany przewoził karawanem ciało w Częstochowie. Policja złapała go wczoraj po zgłoszeniu przez świadka, mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
2: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
1: Pijany kierowca stanie przed sądem. Kolejne mecze Mistrzostw Świata już dziś. O 21.00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3.00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6.00 Austria z Jordanią.

0: 16 minut i będzie godzina 16, jak się ładnie złożyło, to jest K12, najlepsze polskie hity, Dawid Porsiadło już za nami. Czy są to fani serialu 1670? No to w sierpniu czeka nas znowu niezła zabawa, bo trzeci sezon tej produkcji do jednego z serwisów streamingowych powraca, a trzeci rozdział losów bohaterów 1670 jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu, tak mówią ludzie z ekipy. Akcja trzeciego sezonu rozpoczyna się niedługo po wielkich dożynkach królewskich w Adamczysze i podobno będzie kosmicznie, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ten nowy sezon, trzeci już, serialu 1670 od 5 sierpnia, więc jak ktoś będzie cierpiał na bezsenne letnie wakacyjne noce, no to może sobie tak od razu cały sezonik cyk doda, pamiętnik. Tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach.
4: Nie zapomnę.
3: Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kasy.

0: szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Taki dowcip mi się przypomniał, jak gość po spożyciu pukał cały czas do tych samych drzwi, otwierała mu pewna kobieta i mówiła: pan tutaj nie mieszka. I on tak w kółko pukał, ona otwierała i mówiła: pan tutaj nie mieszka. W końcu on nie wytrzymał i mówi: to gdzie ja mieszkam, skoro pani mieszka wszędzie? Łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, Wesce 2. Teraz 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Trzeba było ewakuować 11 mieszkańców. To przez rozszczelnienie gazu w bloku przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
2: Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Na miejscu nadal pracują dwa zastępy ratowników i pogotowie gazowe. Wszedł do nieswojego samochodu i odjechał. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Mężczyzna według policji wsiadł do samochodu dostawczego i chciał wyjechać z miasta. Został zatrzymany na jednym ze skrzyżowań.
3: Słyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela.
1: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Grozi mu do 5 lat za kratami. Coraz więcej chętnych po europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się podczas wakacji za granicą. Można z niej skorzystać na przykład przy przeziębieniu czy bólu zęba. Po dokument ustawiają się kolejki.
4: Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
1: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.

0: byście tęsknili za spotkaniami z Kasią Sienkiewicz, tymi koncertowymi, to tych nie zabraknie na pewno w czasie tego sezonu koncertowo-eventowego. Żeby być tak na bieżąco z planami, no to koniecznie podglądajcie sociale Kasi. Tam Kasia informuje, gdzie, kiedy ze swoim nowym zespołem się z wami spotka. Były momenty, to jest jej pierwszy solowy numer. Czekamy oczywiście na kolejny i na pewno te zagramy wam w Radiu SK2, bo u nas najlepszych polskich hitów nie brakuje. Za 19 minut będzie godzina 17, za chwileczkę Enej i Lili.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy od

0: przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

0: to oddział zamknięty i party. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Ja nie wiem, czy wtorek to jest dobry moment na to, żeby takie party organizować. Chociaż różne bywają sytuacje, więc stąd ta moja niepewność. W każdym razie, gdybyście chcieli postawić na najlepsze polskie hity na tym swoim party, to bardzo proszę, takie u nas w SC2 będą i dalej z wami po godzinie 17. Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Wieczorem w Białej Podlaskiej czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry wskażą około 17 kresek, a nad miastem pojawią się gęste chmury. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza pozostanie w normie, co zawsze jest dobrą wiadomością. Jutro zapowiada się znacznie przyjemniej, bo słońce ma się pokazać na niebie, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem Sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis. Zabezpieczono też okoliczny monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
1: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
17: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
18: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
1: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
16: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
19: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
16: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
20: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
16: Po przerwie wznowiono obrady. Za udziałem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Arkadiusz Więsek. Śledczy cały czas ustalają tożsamość sprawcy wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, mówi prokurator Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
17: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
22: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach, które mogłyby pomóc w sprawie.
23: 3 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, a my gramy dalej. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? Tak rozpoczynamy godzinę 17. Później kolejne najlepsze polskie hity, a dzisiaj w naszym studiu także gość. Sławomir Peszko, do tematu będziemy jeszcze wracać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
24: SK2.

0: Beata i Rzeka Marzeń. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a do naszego studia dotarł już gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Tak, to ja mam pierwsze takie pytanie. Czy Sławomir Peszko ogląda wszystkie mecze mundialowe?
1: O nie. Nie wstałbym
0: nie
1: na mecz.
0: Nie zarywasz nocy?
1: Szkocja, Haiti, nie wstałbym na ten mecz. Zarywam do północy, nawet te mecze do drugiej w nocy, powiedzmy, ale te czwarta nad ranem już niestety nie.
0: To też... te, które oglądałeś, bądź te, które śledziłeś gdzieś tam nawet już po, który ten dotychczasowy mecz był dla ciebie, według ciebie najlepszy?
1: Generalnie ten turniej określam jako turniej niespodzianek, bardzo dużo remisów, co pokazał wczorajszy mecz Hiszpanii, czy nawet Urugwaju z Arabią, która nie wygrała, natomiast chyba najlepszy mecz taki jakościowo, gdzie było dużo piłki w piłce i dużo jakości i też mega intensywność, to był mecz Brazylia-Maroko skończący się wynikiem 2-2.
0: To rzeczywiście było szokujące. A czy obstawiasz, kto może wygrać mundial? Bo obstawiali Hiszpanię, prawda?
1: Tak, dużo jest.
0: A teraz, tak, po tych Wyspach Zielonego Przylądka?
1: Trochę mniej, aczkolwiek to gdzieś tam trochę serce za Portugalią, natomiast jak już powiedziałem, że Hiszpania, to nie wycofam się po tym pierwszym nawet meczu, gdzie niespodziewanie remis.
0: No właśnie, bo tutaj to, że z nami jesteś, nie jest przypadkowe, bo my mamy taką specjalną akcję SK Karniaki Cup i ty w tej akcji jesteś razem z nami i oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo my mamy tu ciekawe propozycje dla słuchaczy.
1: Nie będziemy wszystkiego zdradzać w kolejnym wyjściu. Słuchajcie, czekajcie teraz, bo naprawdę będzie się działo za niedługo, a to już 4 lipca.
0: Tak jest, 4 lipca PGE Narodowy, to tam będziecie mogli strzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko.
2: SK2. SK Karniaki K. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowy.

0: wyjdziesz też.
1: Edyta Bartosiewicz, ostatni. Tak wam gramy 18,5 minuty przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK 2 i ze mną jest gość specjalny Sławomir Peszko. Dzień
2: cały
1: dobry,
2: czas,
1: cześć.
2: Cały czas z wami, słuchaczami SK 2.
1: Tak właśnie, bo pomimo tego, że nasza polska reprezentacja nie gra na mundialu, no to my i tak się dołączamy do tej akcji. Chcemy poczuć ten piłkarski klimat, prawda?
2: My się dołączamy i robimy Karniaki Cup. Karniaki Cup, proszę wchodzić na SK 2, a tam?
1: A tam trzeba wypełnić formularz i napisać, przekonać nas, że to właśnie wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, bo jak się okazuje, my zbieramy 11-osobową drużynę. Już jedną tutaj słuchaczkę mamy, ale brakuje jeszcze 10 osób i już 4 lipca będzie można strzelać karniaki właśnie z tobą, Sławku, prawda?
2: I to na Stadionie Narodowym, gdzie magia kibiców, magia gry reprezentacji. Także bardzo, bardzo gorąco zapraszam, rejestrujcie się, bierzcie czynny udział, bo też tam będę, będą karniaki, ale przede wszystkim będzie rywalizacja. No i co najważniejsze...
1: Właśnie, będzie nagroda główna, 10 tysięcy złotych dla najlepszego strzelca. A czy da się zweryfikować, no właśnie, po czym można zweryfikować, że ktoś jest najlepszym strzelcem? Czy ktoś może mieć jakieś specjalne umiejętności, czy tutaj może próbować każdy i tak naprawdę tylko ten strzał się liczy?
2: Myślę, że to będzie każdy próbował swojej techniki strzału. Jedni pewnie wybiorą siłę, inni trochę precyzję, ale tu naprawdę każdy ma szansę, niezależnie od wieku i płci.
1: Właśnie, bo warto też dodać, że jak już się zarejestrujecie tutaj i wypełnicie formularz, to później my do was dzwonimy i mamy dla was specjalne zagadki, bo tutaj Sławomir Peszko rzucił kilka zdań, my wygwizdaliśmy fragmenty, dosłownie kilka słów i wy musicie odgadnąć, co

0: Oczywiście i na pewno zobaczymy się 4 lipca i wy, drodzy słuchacze, też możecie tam z nami być. Zaglądajcie koniecznie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje. A my gramy dalej, już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. SK2.
2: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Rozpocznij lato z Omoda JQ Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Stanach. Miłość jest ślepa, tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
6: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą.
7: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
6: Tłumaczy premier Donald Tusk. Przypomnijmy, Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Adwokat, lekarz, patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
8: Do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
6: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Lekarka usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn, bo dziś kolejne emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3:00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6:00 Austria z Jordanią.
0: Minuta po godzinie 18:00. Ło, co to się będzie działo? Cała noc z emocjami z piłką nożną. Drogie panie, trzymam za was kciuki. Dacie radę. Tylko zatyczki do uszu mogą się przydać, ale jeszcze ich nie wkładajcie, bo tutaj najlepsze polskie hity będą grać. Na dobry początek Golec Orkiestra, BDS i Gromi. Górą ty. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy. 16 minut po 18 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie kawałki na antenie Radia SK2 się pojawią. Będzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Supermoce. I jako, że supermoce już za chwilę na antenie Radia SK2, to ja przychodzę do was z pytaniem. Jakie wy macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład jest to czerwony kubek Radia SK2. Bardzo dobrze w nim kawa smakuje, to jest potwierdzone info, więc jeśli chcecie taki kubek zdobyć, to koniecznie piszcie. Jakie macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Messenger Radio SK2 jest dla was otwarta, ja gram. Igo Mrozu i Vito Bambino. Supermoce już teraz w Radio SK2. SK2.

0: Wido środa, czwartek, choć dzisiaj mamy już wtorek, to czas na wehikuł czasu w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie na przełom 1982-1983 roku. I wspominamy numer zespołu Jam, Sen o Wiktorii, bo to właśnie na przełomie tych lat został wydany jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych, czyli Sen o Wiktorii. Można powiedzieć, że to jest hipisowska ballada i taki osobisty manifest wolności. Słowa Ryszard Riddle, muzyka Jam. Główny motyw, myślę, że tęsknota za nieosiągalną wolnością. Można cofnąć się w czasie i można posłuchać tego właśnie numeru dzięki Radiu SK2. Gramy wam już teraz Jam i Sen o Wiktorii.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a ja pytałam was, drodzy słuchacze, jakie są wasze supermoce, którymi chcielibyście się pochwalić? I Karol nas tu zaskoczył bardzo długą wiadomością, ale myślę, że warto ją przeczytać. Ona zasługuje ewidentnie na kubek Radia SK2. Może i na co dzień jestem zwykłym Karolem, ale w momencie chwycenia za patelnię aktywują się moje absolutne supermoce w robieniu jajecznicy. Masło z szacunkiem samo topi się na idealnym ogniu, a jajka rozbijają się perfekcyjnie, nie roniąc ani kawałeczka skorupki. Podobno lokalne kury znoszą je z podwójnym entuzjazmem, z góry wiedząc, pod czyją szpatułkę ostatecznie trafią. Gordon Ramsay wciąż wypisuje do mnie po nocach z prośbą o wskazówki, ale konsekwentnie zostawiam go na wyświetlonym. Karolu, zasługujesz na kubek Radia SK2 i myślę, że na specjalną odznakę Masterchefa Radia SK2 też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika.

0: z założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
9: Najlepiej.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. To okazja do aktywnego spędzania czasu z rodziną, wspólnej zabawy oraz promowania bezpiecznej jazdy na rowerze. Wspólnie pokonamy 10 kilometrów. Na zakończenie przewidziane jest ognisko i masa atrakcji dla najmłodszych. Rajd odbędzie się 27 czerwca. Startujemy o 10 spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
0: 19 na zegarkach, najlepsze polskie hity grają dalej, ale także w tej godzinie pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa, z którą do Was przychodzę, za chwilę wyjaśnię zasady, ale Wy już możecie się zgłaszać. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 zostawicie swój numer telefonu, a ja już za parę minut do kogoś z Was zadzwonię. No to co? Gramy zarówno w Nie mów tak, nie mów nie, ale najpierw gramy też najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek, Monika Brodka i Miał być ślub.
12: SK2.

0: Maciej Musiałowski, Flora, 12 minut po godzinie 19, a już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja teraz tak na szybko wyjaśnię wam zasady tej zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań nie możecie odpowiadać ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te pytania bez słowa tak, bez słowa nie w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny, można się jeszcze zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla was czynny, otwarty. Tam zostawiajcie swoje numery telefonów. A ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2.
0: I już teraz, nie powiem jak, Honorata Skarpek.

0: Grzegorz Chyży, tap, wstaje. A już teraz czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawił się Mariusz. Cześć Mariuszu.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Ach, odrodzenie, robię po pracy.
0: Czyli po robocie do roboty, tylko takiej domowej.
2: Tak wyszło.
0: No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i sprawimy, żeby ten czas po pracy, w pracy nadal był przyjemniejszy. I
2: no,
0: pobawimy się. Dobrze, i pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
2: No jasne, spróbujemy. Może nie być łatwo, ale spróbujemy.
0: Dobrze, to w takim razie próbujmy. Pijesz mleko na śniadanie?
2: Czasem.
0: Lubisz czekoladę pitną?
2: Spróbuję wypić.
0: A płatki śniadaniowe?
2: Staram się czasem zjeść.
0: Jadasz w jadalni?
2: Jadam w restauracji.
0: Jesteś głodny po szkole?
2: Bywam głodny.
0: Aj, zabrakło czasu na ostatnie pytanie. Kurczę, szkoda wielka, że się nie udało, ale w Radiu SK2 mamy też nagrody pocieszenia. Więc mam nadzieję, że one też cię usatysfakcjonują i że mimo wszystko ten nasz telefon sprawił, że trochę przyjemniej w tych wykonywaniu obowiązków domowych.
2: No jasne, jasne. Dobrze, że chociaż nawet coś udało.
0: Dobrze, super. To Mariusz.
2: Było blisko, było blisko.
0: Było blisko, ale nie poddawaj się. My codziennie, znaczy od poniedziałku do czwartku, bawimy się zazwyczaj po godzinie 19, więc zachęcamy do słuchania Radia SK2 i do brania udziału w naszych zabawach.
2: Tak, ja jestem właśnie stałym słuchaczem, także już parę razy brałem udział. Mógłbyś się pozdrowić?
0: Oczywiście, antena jest twoja.
2: To pozdrawiam moich synów, żonę. A i całą najbliższą rodzinę.
0: Super, to my się dołączamy do tych pozdrowień i życzymy wam miłego popołudnia. I już daj spokój z tym płotem, odpoczywaj.
2: Jeszcze pół godzinki.
0: No to dobra, to trzymamy kciuki, żeby szybko poszło. Dzięki bardzo Mariusz, trzymaj
2: dobra,
0: się, popa.
2: Dzięki, cześć, trzymajcie się, hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Ja też wiem, co możecie zrobić, żeby powiedzieć, że było warto. Otóż wziąć udział w naszej akcji SK Karniaki Cup razem ze Sławomirem Peszko, który był dzisiaj naszym gościem tutaj. Mamy taką specjalną akcję. To prawda, polska reprezentacja udziału w mundialu nie bierze, ale warto się do naszej akcji zgłosić, bo my poszukujemy 11 zawodników, którzy zmierzą się z drużyną naszej siostry Eski. SK kontra SK2. Najlepszy strzelec dostanie 10 tysięcy złotych i do tego wszystkiego można się naprawdę świetnie bawić już 4 lipca razem ze Sławomirem Peszko właśnie na Stadionie Narodowym. Tak jest, moi drodzy. A jak tak w klimacie mundialu jesteśmy, to przypominam, że dzisiaj o 21:00 Francja-Senegal się zmierzą ze sobą. Co z tego wyjdzie, to się okaże. No, może być różnie patrząc na to, jak Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, prawda?
1: SK 2.
0: A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Za chwilę wracam do Was razem z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz i z numerem Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A Ty odgadniesz...

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: początek. Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. 20 już za chwilę, a to oznacza, że my gramy dalej. Najlepsze polskie hity, już za chwilę Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Najnowszy numer tego artysty, który bardzo dobrze brzmi.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Rotary Klub Biała Podlaska zachęca do udziału w wielkim wyścigu gumowych kaczek. Pod koniec czerwca nasi reprezentanci zmierzą się na Krznie. Jak co roku cel jest szczytny. Tym razem pieniądze zbieramy dla 7-letniej Zosi. Więcej szczegółów znajdziecie na facebookowym fanpage'u Rotary Klub Biała Podlaska. Wyścig odbędzie się 28 czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody.
0: Wybiła godzina 20. W wielu miejscach w Polsce pokazało się już słońce. I jest tak jakoś przyjemniej, widniej i tak, że idealnie chce nam się wyjść na dwór. A jak się okazuje, spacerowanie, przejażdżki rowerowe dają bardzo dużo dobrego. Dlaczego? O szczegółach opowiem wam za chwilę. Ale teraz gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry i co ja robię tu?
1: SK2.
0: To dla tych, którzy jeszcze w pracy.

Prawie do nieba. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja wspomniałam wam, że w wielu miejscach w Polsce pogoda już się poprawia, a w weekend ma być naprawdę gorąco. W końcu będziemy mogli poczuć prawdziwe lato. Ma być nawet około 30 stopni. No i jak ta pogoda się poprawia, to jest to idealny moment, żeby wybrać się na spacer bądź na rower. I jak się okazuje, to bardzo korzystne dla zdrowia, bo jeśli spacerujemy, to poprawia się praca serca i układu krążenia. Kontrolujemy bardziej masę ciała, wzmacniamy mięśnie i stawy, a także zmniejszamy stres i poprawiamy nastrój. Do tego lepiej śpimy i przy okazji też, przy na przykład jeździe na rowerze, więcej kalorii spalamy, moi drodzy. Tyle korzyści, no nic, tylko jeździć na rowerze i spacerować. SK2. I oczywiście słuchacie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a takie wam gram już teraz, Roxana Węgiel.

0: Ewa Farna i cicho. Ona nie jest cicho, ona ma głos jak dzwon. A teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak jest. Przenosimy się do roku 1967, bo to wtedy powstała oryginalna wersja tego numeru. Ale zanim poopowiadam Wam o tym, to jeszcze przypomnijmy sobie 2021 rok i wersję tego numeru stworzoną przez Sanach. Posłuchajcie.

I od razu przypominają się te pierwsze miłostki, zakochania, motyle w brzuchu. Tak, tak, jeśli myśleliście, że to Sanach jest autorką tego numeru, otóż nie. On powstał w 1967 roku. Oryginalną wersję tego numeru stworzył zespół Skaldowie. To taka radosna melodia i optymistyczny tekst, które chyba najlepiej oddają stan zakochania, w którym cały świat wokół no, zdaje się sprzyjać nowemu uczuciu. No to co? Słuchamy. Skaldowie, czyli oryginalna wersja i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Zróbcie głośniej i śpiewajcie razem z nami.

0: Słuchaj mnie.
1: 36 minut po godzinie 20. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na ten numer i na wiele innych możecie głosować do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, bo przypominam, że takie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Wy możecie mieć wpływ na to, co na tej liście się pojawi. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska Dwudziestka i postawicie plusik przy tych swoich ulubionych numerach, które lubicie słuchać, których lubicie słuchać. Tak, to jest właśnie ten moment. Macie jeszcze czas do piątku, ale lepiej zrobić to już teraz. No to co? Wy głosujecie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Doda, ale będzie też Mezo i Kasia Wilk z numerem Sacrum.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.

0: 21 za chwilę na zegarach, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 17. Pamiętajcie o tym, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Przygotowania do prestiżowej aukcji Pride of Poland w Janowskiej Stadninie trwają w najlepsze.
7: Obecnie jesteśmy na takim etapie, że wytypowane konie mają już zdjęcia i filmy. Jesteśmy w trakcie ujawniania listy aukcyjnej.
6: Mówi Weronika Sosnowska, prezes Stadniny. Główne wydarzenie Pride of Poland odbędzie się w dniach od 7 do 11 sierpnia.
5: Magazyn lokalny.
6: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Mają na koncie niezliczoną ilość wystaw i plenerów. W tym roku Fotoklub Podlaski świętuje jubileusz 35-lecia. O początkach i teraźniejszości klubu rozmawia Arek Michlewicz.
8: 35 lat Fotoklubu Podlaskiego. Kawał historii, pewnie się wiele wydarzyło przez ten czas.
9: Małgorzata Piekarska, instruktor fotografii w Bialskim Centrum Kultury imieniem Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Fotoklub powstał w 1990 pierwszym roku. Bialskie studium było fotografii, które trwało 2 lata, no i po tych 2 latach ludzie już w tej dziedzinie razem współdziałali i do koniec zeszli do wniosku, że chcą, żeby coś dalej to kontynuować, no i żeby kontynuować powstał Fotoklub Podlaski. Tam kilka osób było założycielami: Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk, Tadeusz Żaczek, tam chyba jeszcze był Jarek Domański, Piotr Świderski i to było takie grono, które zakładało fotoklub. Klub, a później to się już rozwijało. Osoby dochodziły do tego fotoklubu i obecnie mamy ponad 40 osób w fotoklubie. Po tych 35 latach niektórzy odchodzili, przychodzili nowi, więc przez ten fotoklub podejrzewam, że się przewinęło. Nie liczyłam tego, pewnie ze 100 osób.
8: To pewnie tak samo niezliczona ilość wystaw, które przeżyliście.
9: Kiedyś właśnie liczyłam, no są to wystawy indywidualne. Były też wystawy tematyczne, które żeśmy kontynuowali przez 10 lat. Też wystawy powarsztatowe, poplenerowe, bo wystawy też Podlaski Przełom Bugu, w której właśnie w większości też bierze udział Fotoklub Podlaski. Już tych wystaw było naprawdę dużo.
8: Co tak naprawdę daje wam Fotoklub Podlaski? Bo rozumiem, że traktujecie to wszystko jako hobby.
9: Spotykamy się, to są miłośnicy fotografii. Jesteśmy taką grupą otwartą, że ludzie przychodzą do nas coraz nowi. Jak już ktoś tam czy wyjeżdża, czy nie ma czasu na tą pasję. Są pasjonaci właśnie fotografii i spotykamy się, wyjeżdżamy razem na plenery, na warsztaty, przychodzimy, a teraz jeszcze zostało od 5 lat bialskie spotkania z fotografem, więc różne formy, nawet kilka razy było bialski fotospacer, więc z tych form spotykania się jest bardzo dużo i ja myślę, że my tak współdziałamy na takiej zasadzie, jak bardziej już tworzymy taką wielką fotoklubową rodzinę.
8: A jeżeli chodzi o młody na rybę, to łowicie go jakoś?
9: Tak. Albo przychodzą, dowiedzą się od kogoś, zostaną zachęceni, bo przeważnie albo jeżeli przychodzą na wystawy, na spotkania z fotografem, ktoś, kto się interesuje fotografią, to ja myślę, że takie no, pierwsze wejście to jest, ale zawsze zostanie namówiony, jeżeli przyjdzie ten pierwszy, drugi raz, a jeżeli już zdecyduje się pojechać na plener czy warsztaty, to wtedy już łapie tego bakcyla bardziej, bo wtedy i kontakt jest bardziej nawiązany i przyjaźnie, więc ja myślę, że taka forma, że pamiętam właśnie już od lat, że kto już pojechał na warsztaty, na plener czy na wspólny jakiś wyjazd, to już w tym fotoklubie zostaje.
8: Ja jeszcze wrócę do tej historii, bo w momencie, kiedy były początki tego klubu, wy jako klub dysponowaliście swoim sprzętem własnym, prywatnym, czy mieliście jakiś taki sprzęt klubowy, z którego każdy mógł korzystać?
9: Zazwyczaj to, i to zawsze było, tak? Że fotoklub opiera się na na tym, że każdy ma swój aparat i robi swoim sprzętem. Jak czasami na warsztatach czy na plenerach, to wymieniamy się, próbujemy właśnie na innych. Jeżeli ktoś tam ma coś nowego, to pokazuje i można wypróbować, sprawdzić, jak to działa, jeżeli zamierza sobie coś kupić. Ale także nie w ten sposób, że nie działamy. Jedynie co mamy, tak właśnie ramy na wystawę, które organizujemy. No różnie to się zaczynało. Pierwsze nasze wystawy Fotoklubu Podlaskiego były organizowane w Regionalnym Ośrodku Kultury. Obecnie to jest Akademia Bialska na ulicy Sidorskiej. Później właśnie takie zostały przeniesione już, jak Miejski Ośrodek Kultury otrzymał oficynę zachodnią w Parku Radziwiłł. Wtedy tam była sala wystawienniczo-konferencyjna i w tamtej sali były wystawy. Następnie już przenieśliśmy się do Bielskiego Centrum Kultury. Zaadoptowaliśmy na galerię korytarz na pierwszym piętrze i to się nazywało Bielska Galeria Pierwsze Piętro Strefa Sztuki. I tam były organizowane wystawy przez 12 lat i teraz też obecnie są też małe wystawy. A już w 2023 roku powstała Bielska Galeria Fotografii. Już 29 września była pierwsza wystawa inauguracyjna. Oczywiście to było na otwarcie i od tamtej pory są już wystawy w Bielskiej Galerii Fotografii. Są zmieniane co miesiąc. No i kilka wystaw jest właśnie fotoklubów, galerii, albo zbiorowych, albo indywidualnych, więc mamy już większe pole do popisu i jest to w centrum miasta. Jest to po prostu galeria przygotowana już typowo do prezentacji fotografii.
8: Jeżeli chodzi o klub, to współpracujecie z producentami sprzętu fotograficznego, może dla swoich członków przez to oferujecie zniżki na zakup sprzętu. Macie jakieś korzyści z tego?
9: Nic takiego nie robimy. To tylko się tak wydaje. Nie, każdy sobie szuka w internecie albo w jakichś sklepach sprzętu, jaki mu odpowiada. Kiedyś jeszcze, jak tylko powstał Fotoklub Podlaski, no to były wyjazdy do Warszawy na giełdę fotograficzną do Stodoły. Były organizowane takie wyjazdy. Ja też raz uczestniczyłam w takim wyjeździe ze 30 lat temu, ale teraz, jak już w podobie internetu, to ja myślę nawet i w bielskich sklepach nie są sprowadzane aparaty, bo po co, żeby to stało na półce, każdy kupuje w internecie, kiedy są ceny okazyjne i każdy już wie, jaki model chciałby mieć.
8: No dużo jest filmików z testami aparatów konkretnych, więc tutaj już nie ma tej potrzeby. Czy jeżeli chodzi o organizowanie wystaw, to zawsze poddajecie temat. Czy ten temat każdej wystawy jest dyskutowany z wszystkimi członkami klubu?
9: A czy nie zawsze jest poddawany temat? Bo jeżeli ktoś robi indywidualną wystawę, to sam mówi, jaki ma temat wystawy i jaką fotografię robi, bo każdy inną fotografię robi i w ten sposób. A na przykład było kilka wystaw takich zbiorowych, jak Wiesław Denisiuk i Andrzej Jędryczkowski zrobili wspólną wystawę panoramicznie. Więc sami sobie ten tytuł wymyślili i do tego przynieśli zdjęcia gotowe na wystawę. A jeżeli były na przykład wystawy tematyczne, to na spotkaniach fotoklubu była dyskusja, jak temat wybieramy. Tematy były różne, każdy co jakiś temat podawał, a potem była wspólna decyzja, jaki temat ma być na danej wystawie. Te wystawy robiliśmy w Klubie Muzycznym Jedynka.
8: Nieistniejącym już.
9: Tak, w Klubie Muzycznym Jedynka, nieistniejącym już. To przez 10 lat myśmy funkcjonowali z wystawą, kiedy wyszliśmy bezpośrednio do ludzi, że nie tylko kto przyjdzie do Bielskiego Centrum Kultury, do galerii, obejrzy. Tam mogli właśnie wszyscy, kto tam przychodził, sobie oglądać. Taka niewielka to wystawa była na 20 małych antyram.
8: Jeżeli trafiają do Was nowi członkowie, to Wy ich wspomagacie, pomagacie wybierać sprzęt, podpowiadacie, jak najlepiej robić zdjęcia, czy każdy już przychodzi ze swoją własną wiedzą?
9: To znaczy różnie. Przychodzą czasami osoby, które już fotografują i już mają sprzęt i przeważnie tacy są, bo rzadko się zdarza, że ktoś przyjdzie i nie ma sprzętu, fotografuje. Ja myślę, że jeżeli ktoś zmienia aparat, to się radzi. Radzi się osób, którzy bardziej interesują się technologią i sprzętem, bo dla innych to jest sprzęt naprawdę nie jest ważny, skupiają się na obrazie, na kadrach, które uwieczniają, a nieważny jest sprzęt.
8: W tym roku 35-lecie będziecie cały rok świętować? A jeśli tak, to jak?
9: W ten rok jubileuszowy planujemy wiele wydarzeń, jak fotospacer, też wystawy indywidualne, udział w Wschodnim Festiwalu Fotografii. No wiele będzie się działo zdarzeń związanych z fotografią, ale też normalnie będzie galeria też działała, w której będą wystawy zaplanowane, które są w planie przez cały rok.
8: Czy w związku z jubileuszem przygotowujecie też taką wystawę, która będzie może akurat poświęcona waszemu jubileuszowi, waszej pracy? Może wy siebie wzajemnie jako członkowie klubu fotografowaliście przez całe te lata i może to będzie coś takiego, taka niespodzianka?
9: Czy będzie to niespodzianka, ale wystawa będzie to świat nieodległy. Natomiast taką niespodzianką jest to prezentacja, która będzie po prostu wyświetlana w galerii na ekranie telewizora. Będzie to zapętlona, będzie to tam dużo fotografii, jest chyba ze 200, więc jeszcze do końca jej nie obejrzałam, bo zdjęć tam dałam chyba z 400 sztuk, ale to jeszcze z innych wydarzeń, niektóre się powtarzały, więc w wersji takiej już do oglądania to jeszcze nie widziałam.
8: Czyli generalnie cały ten rok świętujecie i oczywiście z aparatem w ręce. Małgorzata Piekarska, szefowa Fotoklubu Podlaskiego, bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
6: Fotoklub Podlaski powstał w 1991 roku przy dawnym Wojewódzkim Domu Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk i Henryk Oleszczuk. Dzisiaj klub liczy ponad 40 członków. Związek Gmin Lubelszczyzny od 30 lat odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów prawie 120 gmin Lubelszczyzny. Związek wspiera samorządy w kluczowych kwestiach, jak inwestycje wodno-kanalizacyjne czy pozyskiwanie funduszy. Rozmawia Arek Michlewicz.
1: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice i przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.
8: Która to już funkcjonuje od 30 lat. Kto był założycielem i kto był pomysłodawcą?
1: 5 grudnia. Dnia zrobiliśmy 30-lecie, ponieważ przed 30 laty, czyli w 96 roku, było pierwsze spotkanie organizacyjne związku. Pomysłodawców było dwóch. Zdzisław Antoń, który był lekko wcześniej wicewojewodą lubelskim i który był w Stanach Zjednoczonych i zobaczył, że takie związki funkcjonują, że one mają istotne znaczenie. I namówił Kazimierza Gorczycę, wójta gminy Jastków, do założenia takiego związku. Związek na początku to był związek, no pamiętajmy, 96 rok. To jeszcze dawne województwo bialsko-podlaskie, to dawne województwo malutkie lubelskie i powstał Związek Gmin Lubelszczyzny, ale oparty na gminach starego województwa lubelskiego. Ich było pewnie około 30. I kolejne otwarcie to była reforma samorządowa, powstanie dużych regionów, 99 rok i wtedy przystąpiło do związku z dawnego województwa bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego kolejnych pewnie ze 40 gmin i to było tak około 70 gmin z 213 gmin województwa lubelskiego. Wszyscy czuli, że jest to istotne, natomiast tak naprawdę no, trudno było zacząć funkcjonować. Na pewno, jak zapytałem, no ale co było powodem? Czy Kazia Gorczyce, czy Zdzicha Antonia, dzisiaj emerytów, no to mówią, słuchaj, no pojedynczy wójt nigdy do wojewody wejść nie mógł. A myśmy jako szefowie związku mieli wejście praktycznie z dnia na dzień. A u wojewody można było załatwiać sprawy, które nas dotyczyły. I tak naprawdę kolejne otwarcie to było otwarcie, kiedy zaczęło mieć znaczenie spotykania się rządu z samorządowcami w komisji wspólnej. Rządu i samorządu terytorialnego. I tam ustalanie pewnych rzeczy. W tej chwili przez każdy dokument, każdy akt prawny jest do konsultacji wysyłany korporacjom samorządowym, bo tak na nie w tej chwili mówimy, których w komisji wspólnej rządu i samorządu jest 8 i 8 przedstawicieli. I między innymi jeden przedstawiciel to jest przedstawiciel tak zwanego OPOS-u, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym jest Związek Gmin Lubelszczyzny. I co to daje? To daje tyle, że mamy bezproblemowy wstęp na komisję wspólną. Możemy złożyć swoje stanowisko, czy opisać swój problem, który mamy, którym komisja bardzo szybko jest w stanie się zająć. I tak naprawdę OPOS powstał w 2013 roku i przystąpił jako obserwator na początku do komisji wspólnej. Dostaliśmy taką możliwość. W tej chwili mamy już jedno miejsce. Nawet w tej tej chwili, w tym momencie, to OPOS, to przewodniczący, w OPOS-ie jest też taka zasada, że każdy związek, który należy do OPOS-u, w tej chwili jest to 13 związków wojewódzkich, przez pół roku przewodniczy obradom OPOS-u. I w tej chwili tak się składa, że to Związek Gmin Lubelszczyzny przewodniczy tym obradom. We wtorek mieliśmy spotkanie na przykład w Senacie z senatorami i z przedstawicielami OPOS-u, gdzie mówiliśmy o istotnych sprawach, które nas dotyczą, ale też OPOS przewodniczy komisji, współprzewodniczy komisji wspólnej, bo w komisji wspólnej jest dwóch przewodniczących. Przewodniczący strony samorządowej i to jest w tym momencie pan Kazimierz Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, wybrany przez nas na przewodniczącego, na naszego przedstawiciela w komisji wspólnej. I drugim przewodniczącym to jest wiceminister administracji, który reprezentuje przewodnictwo strony rządowej.
8: Jeszcze tak zapytam, ile w sumie tych gmin do Związku Lubelszczyzny należy?
1: W tym momencie 121.
8: To sporo.
1: 121 z 213, czyli dochodzimy do 60%. Natomiast w momencie, kiedy w 2024 roku ja przejmowałem związek i kiedy tak bardzo wolno gminy dochodziły, bo gminy zaczynają widzieć sens w tym momencie. Jeśli widzą rzeczywiście, że my procedujemy sprawy, które nas dotyczą i potrafimy wiele rzeczy wypracować, kolokwialnie mówiąc załatwić, jak o kilku z nich za chwilę powiem. I też widzą, że my tak naprawdę załatwiamy sprawy wszystkich gmin. I gminy czują, że rzeczywiście no, powinny należeć. I w tej chwili zaczęliśmy też taki proces od połowy 2024 roku. Jeździmy do wszystkich gmin nieczłonkowskich. Przedstawiamy związek i dopiero włodarz jak usłyszy od nas, jakimi sprawami się zajmowaliśmy, to rzeczywiście 90% włodarzy nam mówi, że tak, zapiszemy się, nie ma sprawy i w tej chwili jest to 121 gmin.
8: Czyli zdarzają się tacy nieprzekonani, te 10%.
1: Czasami to ktoś zapomni, to 5% to bym powiedział tak, ale są też takie gminy, które mówimy, bo związek jest niepolityczny kompletnie, to jest izba samorządowa, ale z dwóch takich w Lubelskim się znalazło, powiedziało, my nie chcemy należeć nigdzie, chcemy być kompletnie apolityczni i nie, to nawet nasza argumentacja, że związek jest niepolityczny, tutaj nie dotarła. No i szanujemy to, no tak jest. Ktoś nie chce należeć nigdzie, ma do tego prawo, ale spotkamy się ze wszystkimi absolutnie włodarzami, którzy nie należą do związku, żeby mieć spokojne sumienie, że byliśmy wszędzie i żeby zbudować, bo jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść do 180 gmin, czyli do 80% gmin województwa lubelskiego. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście związek jest silny, bo wtedy jak pójdziemy do pana marszałka czy do pana wojewody i powiemy, słuchajcie, my reprezentujemy 80% gmin województwa lubelskiego, to rzeczywiście w tej chwili współorganizatorem Dnia Sołtysa u wojewody, wojewoda nas zauważa, że jest związek, który skupia 60%, jest związek gmin Lubelszczyzny. Dzień samorządu zapewne też będziemy współorganizatorami. U pana marszałka w Urzędzie Marszałkowskim, w komitecie monitorującym Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. To jest takie ciało, które po pierwsze myśli nad kryteriami, jak wydawać środki, ale też później sprawdza, czy one są właściwie wydawane. Mamy tam swoich 4 przedstawicieli w komitecie z 50 osób i są przy komitecie grupy robocze, które właśnie wypracowują kryteria. W 3 przewodniczącymi są przedstawiciele Związku Gmin Lubelszczyzny. To świadczy, że podejście pana marszałka to jest rzeczywiście poważne i zarówno pana wojewody jest bardzo poważne. Do nas, do związku, to też z tego się bardzo cieszymy. Może warto, bo na razie bardzo opisowo mówię, a przejdę do spraw, które...
8: Ja jeszcze tak chciałem zapytać, jakie zobowiązania ciążą na gminach, które są członkami związku?
1: No tu się jeden problem pojawia, bo jest składka oczywiście, no ale składki być nie może, bo żeby wypracować dobre stanowisko, czy zająć się problemem, czasami musimy zapłacić ekspertowi lub wynająć prawnika po prostu. Związek nie ma rozbudowanej absolutnie administracji, jest tylko pani dyrektor i księgowa. Pani dyrektor rzeczywiście nam wypracowuje wiele stanowisk, ale później sami je redagujemy, czy rzeczywiście eksperci lub prawnicy. Związek Gmin Lubuskich 100% gmin, tylko że nie 213, tylko 83, im jest łatwiej. Śląski 99% gmin, Wielkopolski 99% gmin. Rzeczywiście to są silne związki, chociaż jesteśmy już dostrzegalni my, nasz lubelski związek też. W tej chwili w przewodnictwie OPOS-u to na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej okej, to rzeczywiście my podejmujemy decyzję i czasami nie jest to decyzja, która podoba się na przykład Śląskowi czy Wielkopolsce, ale to my mamy ten ważący głos, ale wszystko raczej wypracowywane jest większością głosów.
8: Czy wy jako związek macie tę możliwość pisania projektów, które mogą zasilić wszystkie gminy należące do związku?
1: Opiszę problem, którym ostatnio we wtorek się zajmowaliśmy. We wtorek była dzielona rezerwa przez stronę samorządową. Rezerwa państwa, która jest przeznaczona na samorządy. Dogadaliśmy się ze stroną rządową, że 80% tej rezerwy podzieli strona samorządowa. Ja wcześniej zapytałem przedstawicieli Związku Gmin Lubelszczyzny, na czym wam zależy. Wszyscy jednoznacznie odpowiedzieli: na drogach, na pieniądzach na drogi. I mimo, może nie odosobnionego, bo wszyscy wiedzą, że drogi są konieczne, ale ja broniłem tego, by co najmniej z rezerwy, która wynosi 1 800 000 000, 400 milionów co najmniej dotarło na drogi, bo rezerwa to jest wszystko, to jest oświata, to jest pomoc społeczna, to jest fundusz solidarnościowy, bo okazało się, że w tej chwili, kiedyś była subwencja, w tej chwili liczy się potrzeby gmin. I licząc te potrzeby, niektóre gminy według nas zostały skrzywdzone, więc ustanowiliśmy fundusz solidarnościowy, z którego skorzystają te gminy. Ustaliliśmy pewien poziom takiego cudzysłowiowego skrzywdzenia i te gminy dostaną dodatkowe środki, w tej chwili właśnie z rezerwy. I bardzo nam zależało, przynajmniej mi, by 400 milionów mi tak naprawdę z OPOS-u, z Ogólnego Porozumienia Organizacji Samorządowych i z Związkowi Gmin Wiejskich. Bardzo zależało na tym, bo tak naprawdę to wieś ma dużo gorsze drogi niż miasta. Nam zależało na tym, żeby jak najwięcej środków poszło na drogi, no i kompromis osiągnęliśmy właśnie na bazie 400 milionów, które zakładaliśmy, że chcieliśmy 450, minimalnie daliśmy sobie ten pułap 400 milionów i 400 milionów udało się uzyskać. I w tej chwili dzięki temu kolejnych 20 gmin dostanie pieniądze na drogi gminne, kolejnych 5 projektów na drogi powiatowe, środki.
8: Czyli jednak w kupie siła.
1: Tak, bo gdyby nie było związku, to nikt nie wiem, czy sam głos Związku Gmin Wiejskich wystarczyłby do tego, żeby zadecydować, że 400 milionów idzie na drogi. Także rzeczywiście to jest ta rzecz taka namacalna. 20 kolejnych gmin, ja sobie policzyłem. 10 to członkowie związku, 10 nie. Więc mam argument do tego, żeby pojechać do innych i powiedzieć: słuchajcie, tak naprawdę to nasz głos, głos związku zadecydował o tym, że wy namacalnie będziecie mieli pieniądze w tej chwili. Na tą drogę ten wniosek, który złożyliście. Kolejna sprawa. 3 lata temu bodajże został wprowadzony dodatek dla sołtysów. Do emerytury 300 zł. I zostało stwierdzone, że mają to być sołtysi powyżej, ci, którzy byli sołtysami po 90 roku. I przynajmniej 2 kadencje. Ale pełne 2 kadencje. Czyli pełnych 8 lat. Tak to zostało ujęte. I co się okazało? Że są sołtysi, którzy byli 2 kadencje, ale nie 8 lat. Ktoś złożył, że 2 kadencje to jest pełnych 8 lat, ale zorganizowanie wyborów przez gminę mogło się odbyć wcześniej. I tak było w wielu przypadkach. Znam sołtysa, któremu 4 dni zabrakło do tego. Kolejny sołtys...
8: To można go było powołać na 4 dni, żeby udało się.
1: Nie, też nie, bo to musiały być 2 kadencje pełne, to na kolejną kadencję. Ale był taki sołtys, przyszedł do wójta gminy Chrubieszów, pana Tomasza Zająca i mówi tak: panie wójcie, ja byłem 5 kadencji przed 90 rokiem i 1 kadencję po. I przecież ja nie mam dodatku. A w czym ja jestem gorszy? Ja byłem 6 kadencji sołtysem. Zebranie wiejskie mnie wybierało. W czym ja jestem gorszy od tych, którzy teraz są? I Związek Gmin Lubelszczyzny napisał stanowisko na komisję wspólną, tam, w której zauważyliśmy to, że naszym zdaniem powinni to być wszyscy sołtysi. I nie można liczyć 2 kadencji jako równoważność 8 lat. Więc zostało to zmienione w rządzie. W rządzie zajął się tą sprawą były wójt Marcin Skonieczka, który jest w tej chwili posłem. No i po roku dostaliśmy zmianę przepisów, gdzie wszyscy sołtysi, nawet ci przed 90 rokiem, dostali ten dodatek, jak i ci, którzy byli co najmniej 7 lat. Tak zostało to to zapisane i to nas satysfakcjonuje. Także to kolejny problem, który udało się załatwić. Kolejny, też tak mi się wydaje, że był to 2024 rok. Powstał taki program skierowany do gmin nadgranicznych, które najbardziej w tej chwili się wyludniają, które mają najwięcej, zdecydowanie więcej problemów. Taki program, w którym gmina mogła starać się o 2 miliony na dwa projekty na różne zakresy, między innymi inwestycyjne. Był tam zakres wodno-kanalizacyjny. W tym programie rządowym było wskazanie, że ma być on realizowany na działkach gminy tylko. Więc to nijak się ma do inwestycji wodno-kanalizacyjnych, bo żeby kogoś podłączyć do kanalizacji czy wodociągu, to trzeba wejść na jego działkę. Jest to naturalne. Więc zwróciliśmy na to uwagę i na komisję wspólną napisaliśmy takie stanowisko, że uważamy, że jest to błąd programowy. No i zanim nasz dokument został rozpatrywany, czy miał zostać rozpatrywany, to na takim zespole roboczym przed komisją wspólną przyszedł pan wiceminister i mówi: słuchajcie, rzeczywiście popełniliśmy błąd, to jest nasz błąd, już nie dyskutujmy o tym, my to poprawiamy. I rzeczywiście w 3 miesiące udało się naprawić ten zapis i dzięki temu w tej chwili gminy mogą korzystać i budować sieci wodno-kanalizacyjne, czego wcześniej nie mogły robić. I od tego właśnie jest związek. Od czy wspomniany przeze mnie komitet monitorujący, gdzie jesteśmy przewodniczącymi w grupach roboczych, które wypracowują kryteria. Zauważyliśmy, że jest takie działanie 7-9 w FEL-u, w funduszach europejskich dla Lubelskiego na modernizację domów kultury, które w tej chwili też za chwilę zaistnieje. I wiedzieliśmy, że tutaj zapotrzebowanie gmin będzie bardzo duże. Więc zawnioskowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim o to, by zrobić górną granicę dofinansowania. Żeby to nie jedna gmina sięgnęła po te środki, a chrapkę miało miasto Lublin, które też jest nomen omen członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny. I tutaj no, nie mieliśmy wspólnych interesów z członkiem, bo uważaliśmy, że absolutnie. No te środki muszą trafiać do jak największej ilości gmin. I takim krakowskim targiem na posiedzeniu komitetu później, wcześniej grupy roboczej, ustaliliśmy, że będzie to 7 milionów dofinansowania. No i okazało się, że środki trafiają do 25 gmin. W tej chwili drugi konkurs będzie, to kolejnych pewnie z 25 gmin dostanie te środki, także trafią do 50 gmin, a nie do jednego miasta Lublin na przykład. To takie rzeczy, to jak ktoś mnie pyta, czasami jeden z burmistrzów mnie zapytał, no ale co, załatwicie nam jakieś pieniądze? Nie, wam bezpośrednio nie, ale będziemy się starali, żeby więcej pieniędzy trafiało na Lubelszczyznę, czy trafiało w konkursach unijnych. Kolejna sprawa to sprawa rewitalizacji. Na przykład był pomysł, żeby pieniądze na rewitalizację z funduszy europejskich dla Lubelszczyzny były wypuszczone wszystkie. To było pewnie 250 milionów w jednym konkursie. Więc i na tym Urzędowi Marszałkowskiemu bardzo zależało. Chciał szybko wydać. Widział, że zainteresowanie gmin jest. Tam można uzyskać maksymalnie 10 milionów. W tamtym momencie było gotowych 50 gmin z 213. Mniej więcej tak to szacuje. No i włodarze nam też mówili: słuchajcie, no nie dopuśćcie do tego, bo my też chcemy uczestniczyć w tych konkursach. I ja na przekór swojej gminie, bo akurat myśmy byli gotowi i tak naprawdę z tych 50 pewnie dostałoby ze 30. Czy nawet 40 środki, ale podjęliśmy decyzję, że walczymy o to, żeby rozdzielić to na dwie alokacje i żeby poczekać rok z następną alokacją na resztę gmin. No i tak zrobiliśmy i to mimo niezadowolenia Urzędu Marszałkowskiego decyzja taka zaistniała i były dwa konkursy i zdążyły też gminy, te, które w tamtym momencie nie były gotowe. Więc no to są takie sprawy.
8: W sumie jestem zaskoczony, bo tak jak pan mówi, gminy mają same korzyści, więc dziwię się, jestem trochę zaskoczony, że jeszcze wszystkie gminy Lubelszczyzny nie należą do związku.
1: Tak, tylko pierwszy ruch, który było, gdzie zaczęliśmy mówić, to były organizacje zarządów na terenach każdego powiatu w województwie lubelskim, gdzie zapraszaliśmy wszystkie gminy na przykład z 3 powiatów. I wtedy gminy tak naprawdę zobaczyły, czym się związek zajmuje, że rzeczywiście my walczymy o nie. I to był pierwszy moment, kiedy był krytyczny moment, myślę, że to było gdzieś w 2015 roku, kiedy było już poniżej 60 gmin w związku. Gminy odchodziły.
8: To aż dziwnie.
1: Tak. I wtedy myśmy rzeczywiście zobaczyli, że gminy nie mają świadomości, czym zajmuje się związek. I dlatego zaczęła być organizacja tych zarządów. Wtedy gminy przestały odchodzić, natomiast zaczęły dochodzić. I drugi przełom to był przełom właśnie 24 roku, gdzie zaczęliśmy jeździć, indywidualnie rozmawiać z każdym włodarzem i mówić mu o tych sprawach. On otwierał oczy. I ludzie, to jest wasza decyzja, bo każdy wojewoda za chwilę oczywiście ogłosi sukces, kolejnych 20 gmin dostaje środki na drogi. No ale nikt nie doda, że to tak naprawdę na komisji wspólnej myśmy się o to wystarali, to myśmy o to walczyli. Więc o tym wszystkim mówimy i to musi być przekazane w rozmowie indywidualnej. I dlatego kosztuje to trochę czasu, ale tak składamy, żeby jednego dnia odwiedzić 4 gminy. Ja zwykle, jak to jest drugi koniec województwa, bo czasami jest na przykład powiat biłgorajski czy janowski, gdzie trzeba jechać, to skoro świt wyjeżdżam i wieczorem wracam. Ale jest satysfakcja, bo z 4 odwiedzonych gmin 3 się zapisują co najmniej, a czasami nawet 4. Ale jesteśmy rzeczywiście, w ciągu 2 lat 50 gmin dołączyło do związku. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Stawiamy na 25 kolejnych gmin. Uważam, że jesteśmy w stanie dojść w tym roku i w kolejnym. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście tych 170-180 gmin i pozostawimy związek swoim następcom, bo my jesteśmy przy dwukadencyjności ostatnią kadencję. Rzeczywiście silny. Też spróbujemy przygotować przyszłego przewodniczącego, bo to musi być ktoś, kto widział, na czym praca związku polega. Jest 2 w zarządzie pierwszokadencyjnych burmistrzów i pewnie z 2 nimi będziemy rozmawiali, który z nich zechce być w przyszłości, bo nikt nie załatwi i nie będzie słuchał pojedynczej gminy w takiej czy innej sprawie. Czy tej sprawie sołtysów, czy sprawie na przykład środków na drogi. Natomiast związku ktoś już posłucha.
6: Związek Gmin Lubelszczyzny umożliwia zajmowanie wspólnych stanowisk w sprawach publicznych, obronę przed negatywnymi skutkami działań zewnętrznych oraz współpracę z rządem i innymi samorządami. Dzięki temu gminy zyskują większą skuteczność w negocjacjach i rozwiązaniach problemów skalujących od małych do dużych jednostek.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Podlaska 2, Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Trwa przyjmowanie zgłoszeń zespołów muzycznych do lokalnego festiwalu, który będzie miał swój finał w lipcu w Międzyrzecu Podlaskim. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest wysłanie 30-minutowego demo z własną twórczością. O więcej szczegółów dopytywał Arek Michlewicz.
2: Mariusz Wojewoda, Wojewoda Jams Experience.
3: Teraz w trochę innej roli, bo przygotowujecie festiwal.
2: Przygotowujemy my, przygotowujemy to razem z Zatoka w Międzyrzecu Podlaskim. Cały zespół. Szukamy zespołów, które wystąpią na tym naszym festiwalu, który odbędzie się w lipcu.
3: To mają być zespoły, które prezentują własną twórczość.
2: Własna twórczość. Szukamy zespołów, które przedstawią nam emocje. Nie skupiamy się na konkretnych gatunkach. Nie chcemy określać, że to ma być stricte rockowy, czy stricte bluesowy festiwal, czy jakikolwiek inny. Dowolność jest pełna. Szukamy tylko tych, co w nas wywołają jakiekolwiek emocje.
3: Czekaj, jakieś ramy trzeba określić, żeby disco polo nie było.
2: Disco polo nie ma emocji. Jakie ramy? No dobra, to można jeszcze powiedzieć, muzyka grana na żywo. To też jest jeden z warunków, który jest zapisany w regulaminie.
3: I oprócz tego jakieś inne warunki? Te zgłoszenia, co mają zawierać? Demo?
2: Szukamy zespołów, które są nam w stanie zagrać 30 minut. Zespoły będą miały 30 minut na scenie. Ja mówię o 30 minutach występu. Plus tam dojdzie jeszcze oczywiście czas na...
4: Gdzieś od września tutaj zacząłem śpiewać w Leśniankach. Bardzo mnie tutaj miło przyjęto. Właściwie jestem

0: trochę stąd, no bo mieszkam w gminie Leśna Podlaska, więc bardzo dobrze się tutaj czuję.
1: I nie mogę tego wiązać z tym, że skoro we wrześniu dołączyłeś, to od razu Grand Prix w styczniu wygrane.
0: Nie wiem. Nie, chyba nie. Myślę, że zespół właśnie pracował bardzo, bardzo rzetelnie już przez kilka lat wcześniej. Ja dołączyłem właściwie, spiłem śmietankę z nimi w tym Lublinie, a jest mi tu bardzo, bardzo właśnie przyjemnie słuchać to, co tutaj robi nasz zespół i nasi wokaliści, to wow. Na każdej próbie mam ciarki, nie? Jak słyszę naszych muzyków, a jestem bardzo wrażliwy na tę takie warstwę instrumentalną, więc dla mnie szczególnie to jest poruszające.
1: No właśnie, bo to nie jest jedyny zespół, z którym masz doświadczenie.
0: No w sumie tak, grywam w wielu tam projektach różnych. Życie jest akurat takie, że trzeba troszeczkę wybrać może nowe kierunki, nowe projekty, nowe inspiracje, tak? Kierunek ludowy jest dla mnie bardzo bliski. Śpiewanie takie rodzinne jest tutaj, można powiedzieć, w Leśniankach, no nie, takie troszeczkę. Ja też się wychowałem w takim klimacie, nie? Trochę muzyki ludowej. Zawsze u mnie akordeon, wszystkie imprezy, moja chrzestna grała, więc dla mnie to jest takie bardzo też bliskie w moim sercu.
1: A co jest najtrudniejsze na próbach? O ile coś w ogóle takiego jest? Wymagający instruktor?
0: Praca z Piotrem jest świetna. Bardzo lubię jego wskazówki, są trafne, konkretne, dobrze nas naprowadza. Nie ma to, nie jest dla mnie trudne.
1: W momencie, kiedy dołączyłeś, to śpiewanie tutaj przychodzi ci z łatwością?
0: Tak, z naturalnością, może tak, jak powiedziałeś.
1: Wszystkich utworów?
0: No nie, no właśnie, wiadomo, że jak poznajemy coś nowego, to jest wysiłek, trzeba to rozczytać, najpierw tekst, nuty, ale przychodzi nam to bardzo szybko. Praktycznie na próbę jesteśmy w stanie zaśpiewać nowy utwór całym zespołem, więc mam wrażenie, że jesteśmy zgraną ekipą po prostu.
2: Agnieszka Szmurło, Gminny Ośrodek Kultury Leśna Podlaska.
1: No i oczywiście też członkini zespołu Leśnianki.
2: Tak, członkini zespołu ludowego zespołu Leśnianki.
1: I pani przygoda z tym zespołem kiedy się zaczęła?
2: Od zawsze, od 2007 roku uczestniczyłam w tym zespole. Nie byłam członkinią, ale pracowałam i podglądałam i widziałam, jak zespół pracuje, jak się spotyka, jak tworzy tę muzykę wspólną. Bo to wspólne muzykowanie, wspólna rodzina, gdzie coś pięknego zostało wytworzone i dalej kultywujemy tą piękną tradycję.
1: I gdzieś tam przynuciła sobie pani pod nosem, ktoś podsłyszał i powiedział, zaraz, to jest dobry głos, zapraszamy do nas.
2: Chyba nie do końca, chociaż muzykę mam chyba od zawsze w sercu. Moja cała rodzina jest muzyczna. Tata grał w orkiestrze parafialnej na trąbce, więc gdzieś ta muzyka towarzyszyła mi od zawsze. I w domu, i w pracy, więc ja później do zespołu po prostu, no, chęć spróbowania, chęć uczestniczenia w tym zespole. I tak właśnie się zaczęła moja przygoda z zespołem Leśnianki.
1: Ja teraz chciałem zapytać o ten progres samego zespołu, bo od 2007 roku zespół funkcjonuje. Miał instruktora pana Marczuka, no ale od 2 lat macie nowego instruktora i instrumenty wprowadziliście.
2: Tak, zgadza się. Od 2024 roku zespół Leśnianki działa razem z kapelą. Inna jakość oczywiście brzmienia, inna jakość muzyczna. Wszystko to inaczej oczywiście wygląda i brzmi. Instruktorem muzycznym zespołu jest pan Piotr Gołowczyc, który pracuje nad, no, zawsze nad aranżacjami, więc on to wszystko produkuje, wytwarza i później przekłada tutaj na zespół Leśnianki.
1: Ten utwór, który zwyciężył na Grand Prix w Lublinie, to długo ćwiczyłyście?
2: Ojejku, bardzo chyba długo ćwiczyłyśmy, już nie pamiętam, jak to było, chociaż ja uważam, że jesteśmy bardzo zdolnym zespołem, więc szybko się uczymy. Narzekamy, a później gdzieś to wszystko pięknie wychodzi. Zespół został odszukany z zapisków pana Aleksandra Oleszczuka, który zajmował się gromadzeniem dawnych pieśni ludowych i my jako zespół kultywujemy tą tradycję właśnie wyszukiwania tych dawnych pieśni i oczywiście nie ma co tutaj ukrywać, bo to są nowe aranżacje, ale jeszcze to wszystko jeszcze gdzieś tam zapisane w dawnych dziejach.
1: Sukces Grand Prix w Lublinie, ale teraz chciałem zapytać, czy macie w planach kolejny jakiś duży konkurs, żeby zwyciężyć i ćwiczycie ten utwór, który dzisiaj słyszymy?
2: Na dzień dzisiejszy takiego konkursu jeszcze nie mamy, ale szukamy. Jeśli pojawi się gdzieś na horyzoncie taka informacja, że taki konkurs jest, zapewne zespół Leśnianki weźmie udział w tym konkursie, jeśli będzie adresowany do takiego zespołu, do takiej muzyki.
1: A jak publiczność?
2: Najlepsza oczywiście publiczność jest tutaj na terenie naszej gminy. Gmina Leśna Podlaska najlepiej nam tutaj kibicuje i wspiera i trzyma mocno kciuki za nasze tutaj wykonania. Teraz nawet w tym świeżym sukcesie czuliśmy tę obecność, wsparcie naszych mieszkańców, więc serdecznie im za to dziękujemy.
1: No teraz ten wasz styl jest taki trochę folkowy, taki, który jest teraz na topie, więc chyba zrobicie furorę. Już tak myślę sobie, że zaraz pomyślicie, żeby teledysk nagrać.
2: Jeśli chodzi o teledysk, no na pewno byśmy chciały. Myślimy, oczywiście trwają rozmowy, żeby nagrać płytę, bo mamy takie też informacje, informacje od właśnie miłośników takiej muzyki, żeby nagrać, żeby gdzieś ta muzyka towarzyszyła nam w codziennym życiu. Więc nie wiem, mam nadzieję, że nam się uda, że ta płyta będzie nagrana i każdy będzie mógł słuchać Leśnianek w każdej chwili i w każdym miejscu.
1: A w tej chwili może posłuchać na Facebooku waszym.
2: Na Facebooku, zapraszam na YouTube, jest również, można odsłuchać zespołu, jak pięknie śpiewają.
1: No to co, życzę sukcesów, niech te Leśnianki zdobywają świat.
2: Dzięki serdeczne za dobre słowa. Ja wszystkich zapraszam do Warszawy.
3: Ewelina Nowak.
1: Członkini Leśnianek. Kiedy dołączyłaś do zespołu?
3: Do zespołu dołączyłam rok temu.
1: No właśnie, tutaj wcześniej rozmawialiśmy z paniami, które pamiętają początki, 2007 rok, mają największy staż w tym zespole. No i zaraz padło hasło, że zespół został założony z pań seniorek. No a tutaj seniorką nie jesteś. Widzę, że reprezentujesz tą grupę młodszych osób.
3: Dokładnie tak. Dostałam tutaj zaproszenie, żeby uczestniczyć, właśnie być członkiem tego zespołu od pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Gdy przyszłam na próbę, byłam pod wrażeniem, szczególnie właśnie tego, że zespół został wzbogacony o kapelę. I to tak naprawdę ujęło mnie i moje serce, i już wcześniej też patrząc na wykonania tego zespołu, już tak sobie myślałam, ale bardzo bym chciała być członkiem tego zespołu. No i moje marzenie się spełniło, jestem tu i tak naprawdę...
1: To tak fajnie brzmi, że nóżka zaczęła chodzić i zdecydowała się wstąpić do zespołu.
3: Tak, i też byłam pod wrażeniem poziomu, bo już mając pewne zobowiązania, rodzinę, tak, swoje jakieś tam zawodowe cele, chciałam uczestniczyć w czymś, co ma sens i jest naprawdę warte poświęcenia tego czasu. I to właśnie jest i jestem spełniona.
1: I pamiętaj, aby ten dzień święty święcić, a to jest czwartek, kiedy ta próba musi być i choćby nie wiadomo co.
3: Dokładnie. Co tydzień spotykamy się na próbach. Już tutaj grafik rodzinny jest ustalony i nie ma innego terminu. Czwartek jest mój.
1: Ale potem, jak okazuje się, że trzeba jechać na koncert i dać go gdzieś tam w innym mieście, to już trzeba nie lada dyscypliny.
3: Tak, to już jest wyzwanie, no ale wiadomo, po to pracujemy, ćwiczymy, żeby też dzielić się naszą pracą wśród innych. Także tutaj no, trzeba łączyć życie prywatne, zawodowe właśnie ze swoją pasją, żeby spełniać się w swoich przyjemnościach.
1: To teraz szczerze, jaka była reakcja w momencie, kiedy usłyszałyście werdykt jurorów, że jesteście zdobywcą Grand Prix?
3: Niesamowite uczucie, niedowierzanie, nie typowaliśmy siebie, także to było taki strzał po prostu, że już musimy wyjść na scenę, no i niesamowite emocje, dużo pozytywnych emocji, no także jesteśmy szczęśliwi.
4: Magdalena Sobczuk, jestem ze zespołu Leśnianki już od półtora roku.
1: Półtora roku, a teraz całkiem świeżo została pani mamą.
4: Tak.
1: Kiedy?
4: 23 grudnia przyszedł na świat mój czwarte dziecko i był 9 miesięcy z zespołem Leśnianki, był razem ze mną w Kazimierzu, no i już po urodzeniu był w Lublinie na Wschodzie Talentów na konkursie finałowym.
1: Można powiedzieć, że to wasze dziecko.
4: Tak, to jest dziecko wychowanek Leśnianek, tak.
1: No dobrze, a kto namówił do tego, żeby pani wstąpiła do zespołu?
4: Pani Agnieszka.
1: Czyli ona jednak tutaj namawia wszystkie.
4: Tak, pani Agnieszka jest taką właśnie osobą, która tak nas wyłapuje, bym tak powiedziała. Bardzo było mi miło, podobał mi się ten zespół, widziałam już go wcześniej. No a jej było to bardzo miłe zaproszenie i skorzystałam z wielką chęcią. Mam nadzieję, że będę jak najdłużej z Leśniankami, bo zespół jest super, osoby są naprawdę fajne, mimo tego, że mamy różny wiek, to dogadujemy się też, wydaje mi się, bardzo dobrze. No i to jest fajna przygoda i fajna pasja.
1: Czy są takie próby, które no bywają trudne?
4: Tak, dzisiejsza chyba jest taką próbą, ale zazwyczaj jest tak, że już po tej pracy widzimy, że to ma świetny efekt, więc taka próba, mimo że trudna, daje dużo satysfakcji w tym efekcie końcowym.
1: No właśnie, ten efekt końcowy, to już wcześniej rozmawiałem z paniami, że jak już w całości zaśpiewacie ten utwór, to nagle one mówią, że są zaskoczone, że to tak fajnie brzmi.
4: Tak, dokładnie, to jest po prostu magia. Bym powiedziała, że to jest magia, tak? Tu Piotrek robi kawał roboty i to jest no, wielka też satysfakcja móc uczestniczyć w tym.
1: Pojawił się ten sukces na Grand Prix. Jaka pani była reakcja? Bo rozumiem, że to było z dzieckiem na rękach.
4: Tak, towarzyszył mi mąż, którego pozdrawiam serdecznie oczywiście, więc nas oglądał z publiczności. Było oczywiście dużo nerwów, bo tak naprawdę to taki pierwszy nasz koncert, mój taki wielki sukces, tak? Więc było wzruszenie. Po prostu no, łzy mi poleciały, oczywiście radość i szczęścia. No i człowiek się czuje bardzo doceniony. Tak, że jedna ta muzyka ludowa w takim takim innym wydaniu spodobała się i to jest wielkie wyróżnienie i no takie osiągnięcie nawet dla mnie prywatne.
1: Rozumiem, że mąż nie tylko dziecko, ale i panią nosił na rękach.
4: Tak, tak. Serdecznie pozdrawiam. Tak, fajnie, bardzo się cieszy. Mąż mnie bardzo wspiera i tak jak widać nawet w takich wyjazdach, więc to jest też no, dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i zespół też jak widać. Mam dużo niańek na sali.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
5: Pięknie. Twórczości zespołu możecie posłuchać, odwiedzając ich profil na mediach społecznościowych oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Koła gospodyń wiejskich i pracownie kulinarne aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu, przekazując receptury na potrawy kresowe oraz uczestnicząc w festiwalach i konkursach dotyczących kulinarnego dziedzictwa. Arek Michlewicz rozmawiał na ten temat m.in. z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach w gminie Biała Podlaska oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczowie Małym w gminie Terespol.
1: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
6: Uczona nowiska, pracownia kuchni regionalnej Perkowica, GOK Biała Podlaska.
1: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
6: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdy się nie spotkał z takimi pierogami.
1: I to są pierogi opatentowane?
6: Opatentowane, no są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego i oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mam akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabambaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego. Wszczęt nasz był wojewódzkim. Jak się to będzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominację.
1: Ale panie cały czas widzę w konkursach kulinarnych biorą udział.
6: Tak, właśnie my na te konkursy to jeździmy co roku. Bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
1: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy. Dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
6: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
1: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
6: To jest ciasto półkruche, drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
1: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
6: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
1: To musi dobrze smakować.
6: Wpisane mamy jego jako rogal taki, ale też czasami robimy ono takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
1: Czyli to jest to samo, tak?
6: To jest to samo.
1: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
6: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
1: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
6: To jest dla nas dostępne. To jest bo jak jest wpisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
1: Ale receptura musi być zachowana.
6: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak, tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
1: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
6: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka w taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby wiedzieć, że te jajka są.
1: No i dobra, pierogi mamy omówione. Tutaj widzę babki. Babka zaparzana, czyli co, parzona, nie pieczona?
6: Nie, babka jest pieczona, tylko to jest zrobiony roszczyn. Po prostu my to bierzemy, jak pieczemy babki z kilograma mąki, to bierzemy szklankę mąki, zagotowujemy szklankę mleka, mieszamy i to się zrobi taka papka. Też trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Później, jak to już tak wystygnie, jeszcze trochę ciepłe, to do tej papki dodajemy drożdże i łyżkę cukru. I to zaczyna roz ciasto tak jak normalny roszczyn.
1: I to jest podobne ciasto tak jak do kołacza zaparzanego?
6: Tak. Tylko, że to jest bardziej tłuste, bo tu dodajemy masła w zasadzie podwójną ilość. Na kilogram mąki też dodajemy całe masło, 20 dekagramów, a przy kołaczach to musi być ciasto takie bardzo puszyste i lekkie, więc to dodajemy tylko 10 dekagramów masła. Ale babki, no to przede wszystkim w babkach jest dużo żółtek.
1: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
6: A tam dalej to jest takiego normalny z roszczynu, ale to jest farsz, kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
1: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
6: Tak. Trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była. Ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
1: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi. Przy stoisku pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
6: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piekli bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok, jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz, grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. I też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem. Ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy, jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami. Tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
1: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki. Czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
6: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle. Masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
1: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
6: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo
1: chciał. Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
6: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne, bo akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne i regionalne.
1: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
6: No znaczy, dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam...
1: To rzucam pomysł.
6: Czy tak, jakiś na przykład konkurs przed Wielkanocą na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
3: Oto mamy zestaw Bożonarodzeniowy.
1: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
6: Tak, już nie wiemy, ile tego jest, a trzecich miejsc to...
1: Ale i pierwszych również.
6: No pierwsze to jeszcze liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach. No mówię, tak się jakoś tak wiele lat jeździliśmy, jakaś 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perłę, jeździłyśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
1: I cały czas robicie furorę?
6: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
1: Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
6: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia, czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc proponujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam, no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
1: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. No tak. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
7: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło gospodyni Niedzielińskiej we Władysławowie.
1: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
7: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
1: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
7: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z jarendyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
1: Proszę bardzo. I skąd panie wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
7: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej miejscowości była olejarnia.
1: Powrót do tradycji.
7: Powrót do tradycji.
1: To jakie te oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
7: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej...
1: Od sołtysa.
7: Z ziarendyni. Olej od sołtysa. Tak, przewodniczący około gospodyni naszego jest pani sołtys, więc...
1: I widzę olej lniany również.
7: Olej lniany. Jeszcze jest olej z czuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą. Jest olej z ziaren słonecznika.
1: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
7: Tak, olej można napić.
1: I stronę internetową swoją macie?
7: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i proszę.
1: Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej.
7: Można zadzwonić.
1: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
7: Tak, dziewczyny robią zupę. Dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą. Zupę z kapustą. Tak.
1: Nie kapuśniak.
7: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
1: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
7: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
1: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
7: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
1: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
7: Nie, grzyby tylko suszone z naszych lasów.
1: Zbierane przez sezon?
7: Zbierane w sezonie, tak.
1: Bierzecie udział czasami w konkursach takich kulinarnych?
7: To znaczy chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
8: Gabrielu Kielanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
1: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie podobno.
8: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu. Jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
8: Tak, kakora to jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
1: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
8: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej recepty, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
1: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
8: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej. Odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinarny nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Zdobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła 2015 rok. Zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: I z tego co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
8: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
1: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
8: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
1: Dobrze ubite.
8: Tak, zgadza się.
1: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
8: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej i kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
1: A kibiny z czym?
8: Kibiny, jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
1: To chyba się skuszę. A cybulniki?
8: Cybulniki, jest to farsz, cebula. Również jest trochę mięsa. Może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli. Ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
1: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
8: Nie, mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła, 2021 rok.
1: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
8: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż, mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
1: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
8: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
1: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
8: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy, otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich i mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
1: Pytam dlatego, że raz byłem w Wyrykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
8: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do koła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że wpadły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
1: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
8: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
1: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Terespol.
8: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
5: Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego promuje tatarskie tradycje kulinarne południowego Podlasia. Natomiast pracownia kulinariów w Perkowicach słynie z kulebiaka, napoju żniwnego oraz pierogów z kaszą. Każda z organizacji jest zdobywcą wielu nagród. To nie wszystko z tematów kulinarnych, mamy coś więcej dla łasuchów. Kaczka z pierogami nadziewanymi jabłkiem to ich popisowe danie, którym zdobyli uznanie jurorów podczas wojewódzkich i powiatowych zawodów kulinarnych, zajmując pierwsze miejsce. To koło gospodyń wiejskich z Rozsosza, które na laurach nie spoczywa i chce dalej wojować rynek swoimi potrawami, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Jesteście kołem gospodyń, które zostało reaktywowane, czy jesteście nowo powołanym?
9: Mazurek Stanisława. Jestem przewodniczącą. Przez 5 lat już jesteśmy kołem. Tamte koło to już by było z 80 lat pewnie.
1: Poprzednie, rozumiem.
9: Działamy pomału.
1: Kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
10: Wioletta Wiczuk, jedna z członkiń koła gospodyń wiejskich. Organizując, że tak powiem, imprezy na rzecz szkoły lokalnej, stwierdziliśmy, że może warto troszeczkę odnowić działalność koła. No już pomalutku wygasło, więc, że tak powiem, byliśmy takimi osobami, osobami, które pierwszy krok poczyniły w kierunku reaktywacji właśnie koła gospodyń wiejskich.
1: A w momencie, kiedy w ogóle zrodził się ten pomysł reaktywacji koła, to już myślałyście, panie, kogo zwerbować do tego koła?
10: Nie, nie, to po prostu czysta taka... Czysty przypadek, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu lokal, który tutaj, w którym, że tak powiem, działamy, słabo troszkę wyposażony, stwierdziliśmy, że może coś zaczniemy działać, może kilka osób jeszcze się uda pozyskać, ale absolutnie nie myśleliśmy o żadnych członkach. No, tak jakoś spontanicznie poszło. Dużo Facebook pomógł.
1: To ile tych osób macie zwerbowanych do koła?
10: Było na początku 40.
11: 40, no pewnie.
10: Później coś, tutaj pani prezes odpowiada, że 33. Natomiast takich działających, no niestety mniej. 10-15, dlatego, że dużo osób jest pracujących, nie zawsze dyspozycyjnych, więc no tutaj już jest problem, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie organizacje, jest nas troszkę mniej do działania.
1: A to macie też mężczyzn wpisanych?
10: Mamy kilku mężczyzn. Do takich spraw męskich potrzebujemy właśnie takiej ręki, więc jest kilku panów, tak, osobisty mój mąż też.

0: wojewódzkich i w powiatach. Teraz właśnie też z wojewódzkiego wygraliśmy.
1: Konkursy czego dotyczyły?
0: To były z Urzędu Marszałkowskiego kulinarne.
1: Czyli jednak idziecie panie w kulinaria bardziej?
0: Najbardziej w kulinaria, tak. Najbardziej.
1: W czym się specjalizujecie?
0: No, potrawy właśnie takie tradycyjne. I właśnie z Urzędu Marszałkowskiego był konkurs, który właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce w powiecie.
1: No dobrze, ale macie panie taką potrawę, na którą tylko można do was do Rososza przyjechać? Mamy. Takie swoje.
0: No, mamy na przykład tą kaczkę z pierogami, którą właśnie wygrałyśmy. To są pierogi z jabłkami. Takie nietypowe. No i kaczka właśnie pieczona, ewentualnie udka z kaczki pieczone. Też kiedyś z tego Urzędu Marszałkowskiego był pierwszy konkurs, to też za zupę jabłkową, która właśnie jabłka są takie słynne w naszym regionie, prawda? Bo to jest jakby najbardziej chyba tak z jabłek tutaj słyniemy. Więc też pierwsze miejsce wtedy zajęłyśmy w tym konkursie w Lublinie za tą zupę. No na przykład w ogólnopolskim kiedyś za piernik taki na wielkość był i na najładniejszy. Ładniejszy, akurat nasz był najładniejszy, to właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Za filmik to było, co to było, drugie, legenda czy coś, drugie miejsce, także podwójne miejsce wtedy zajęłyśmy w ogólnopolskim. No i wiele, dużo zresztą tych miejsc wszędzie.
1: A panie też organizują jakieś takie, nie wiem, akcje charytatywne, a może jakieś imprezy integracyjne?
0: Tak, akcje. Kiedyś robiłyśmy takie torby do kościoła, to było dla takich osób to było na święta chyba. Właśnie takie wielkie torby porobiłyśmy, różnych tam produktów nakupiłyśmy i to do kościoła było właśnie taka charytatywna akcja.
1: Czy na bazie tych waszych własnych przepisów macie, nie wiem, w zamiarach stworzenie własnej książki kucharskiej może?
0: Teraz akurat to chcemy podać swoje dwa produkty na listę produktów tradycyjnych właśnie do Lublina. Chcemy to zgłosić, tylko tak ciągle nam czasu brakuje.
1: Czyli które?
0: No właśnie chcemy tą kaczkę z pierogami z jabłkami i takie powidła z mirabelki, ze śliwki mirabelki żółtej, która to jest już też takie jakby ginący owoc, że on wszędzie rośnie, a niewiele osób się nim interesuje, a on jest niestety, ale bardzo dobry.
1: Czyli rozumiem, że ta kaczka z pierogami to jest zamiast ziemniaków tradycyjnych.
0: Tak, chyba lepiej smakuje właśnie. I to jest taki, no jakby...
1: Czyli to nie są pierogi nadziewane kaczką, tylko kaczka z pierogami, ale pierogi czymś muszą być nadziane.
0: No jabłkami.
1: A, jabłkami.
0: Już mówiłam, że jabłkami. I to jest właśnie taki, no jakby nasz priorytet teraz, ta potrawa. Tak, jabłka właśnie.
1: Bo byłem w jednym z kół gospodyń wiejskich, to tam panie specjalizują się w jagodach i nazwały się jagodzianki. I one tylko i wyłącznie produkty robią zawierające jagody. Czyli panie, rozumiem, idą w jabłk.
0: No, po większości tak.
1: A czy są też ciasta może jakieś?
0: Oczywiście, że są. Tu na przykład przewodnicząca robi sękacze. My lubimy też ciasta, różne piec, przeróżne. Na różne właśnie tłusty czwartek, to robimy do urzędu gminy, czy tutaj na przykład do GOK-u, czy do szkoły kiedyś robiłyśmy na całą szkołę dla dzieci. Także pączki, tak.
2: Wspieramy wszystkie działania lokalne.
1: To ile tych pierogów najwięcej udało się zrobić?
0: Około 1800-900.
1: Czyli takie jakieś większe imprezy też obstawiacie?
0: Oczywiście.
1: Gminne, powiatowe, tak?
0: Tak, tak właśnie. Nadożynki gminne, nadożynki powiatowe.
1: Kto jest takim głównym szefem tej kuchni? To która pani? Pani, tak?
3: Grażynka jest głównym szefem kuchni, jeśli chodzi o gotowanie. Ona jest kucharką, pracuje jako kucharka, a tutaj nam pomaga.
1: Czyli panie nie słuchają się przewodniczącej, tylko kucharki.
0: Jeżeli chodzi o gotowanie, no to akurat no, kucharka najwięcej pomaga, bo no, my też umiemy gotować, tylko z tego względu, że na przykład wyliczyć na ileś osób, prawda, jak jest impreza, no niestety jak ona w tym siedzi, no to jednak najbardziej się zna na tym, ile czego, na ile osób wyliczyć, ile produktów potrzeba zakupić.
1: Jeszcze wspomniała pani, że oprócz kulinariów są też rękodzielnice.
0: Tak.
1: W czym się specjalizują?
0: Tak jak wcześniej, to robiłyśmy, jak to się nazywa? Pająki. Pająki ze słomy, z grochu. Właśnie takie mówię, regionalne, tradycyjne kiedyś. Kiedyś należałyśmy też do takiej fundacji Korzenie i Skrzydła. I właśnie do takiej fundacji należałyśmy i tam właśnie robiłyśmy takie warsztaty. To było na Korzenówce. Przyjeżdżały tam dzieci ze szkół, z opiekunami i właśnie tam żeśmy pokazywały im na przykład bransoletki, te pająki, różne dekupaż, co tam jeszcze, kwiaty z bibuły, wszystkie takie ludowe, tradycyjne rzeczy.
1: A czy panie macie takie imprezy, które same organizujecie i one już wpisały się w kalendarz imprez tutaj lokalnych takich?
2: I tak, czasami

0: Organizujemy takie imprezy lokalne typu andrzejki, zabawy karnawałowe, ale organizowałyśmy też warsztaty właśnie, zrobienia bransoletek przed świętami wielkanocnymi na Palmę Wielkanocną.
1: Na Wigilię przecież, prawda, zawsze robimy tutaj, przygotowujemy wszystko. To taka już jest właśnie na cały rozkosz, prawda, dla mieszkańców. To już kulinarnie, prawda, bo to już gotujemy, pieczemy, smażymy i tak dalej. Taką Wigilię robimy.
2: A czy panie komercyjnie też działają, czyli obsługa imprez masowych?
1: Nie bardzo wiemy nawet, jak się za to zabrać.
2: Czyli menadżer potrzebny.
3: Tak, brakuje nam menadżera.
2: Może, tak. Dobrze, a macie panie jakieś tam plany na przyszłość? Coś stworzyć może chcecie? Nie wiem, zorganizować? Czy na razie nic takiego nie świta?
1: Chciałyśmy jeszcze zorganizować 5-lecie naszej reaktywacji koła właśnie, bo akurat w tym roku przypada i tak koniec roku się zbliża, ale chcemy właśnie, coś byśmy chciały tak dla siebie, żeby usiąść właśnie sobie, bo tak to ciągle coś tam.
2: A jeżeli chodzi o historię tego poprzedniego koła, które pani mówiła, że 80 lat funkcjonowało, one specjalizowało się w czym? Bardziej też w kulinariach, czy jak to było?
4: W kulinariach było też. Były właśnie takie szkolenia, przyjeżdżała zaproszona pani i pokazywała nam różne rzeczy, bo ja też do tego koła należałam wcześniej, ale tak najbardziej to myślę, że to było rozprowadzenie kurcząt na tamte czasy. Teraz to jest może i trochę śmieszne, ale na tamte czasy to co roku właśnie koło sprowadzali kurczaki, zamawiali, no, ale też organizowali zabawy, wycieczki organizowali dziewczyny, tak. No i spotykali się na koniec właśnie i w tym pomieszczeniu. A wcześniej to tak i w szkole spotykali się. Założycielką tego koła to była pani Kaletowa, później pani Szubarczyk. Kaletowie właśnie nie pamiętam. Dobrze, troszkę ją jeszcze pamiętam samą, ale to było bardzo dawno.
2: Skromne koło gospodyń miejskich z Rososza, które 5 lat temu się reaktywowało, no i coś tam powoli zaczynacie działać, staracie się jak najbardziej. No zobaczymy, może akurat jednak ta książka kucharska powstanie. Dziękuję za rozmowę.
1: Chciałybyśmy.
5: Dziękuję bardzo.
6: Członkinie koła gospodyń wiejskich z Rososza podkreślają, że to dopiero początek ich kulinarnej przygody. Zmotywowane dotychczasowymi sukcesami planują udział w kolejnych konkursach oraz promocję lokalnych smaków na szerszą skalę. W Studziance w powiecie bialskim można znaleźć rzeźbę tatarskiego łucznika. Jej fundatorem jest Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Polskich z Nepli.
2: Dzisiaj wielkie wydarzenie chyba na miarę Studzianki, no bo wjechał pomnik. Skąd ten pomnik? Co on ma upamiętniać?
7: Łukasz Wenda, Studzianka. Rzeźba z klonu ukazująca tatarskiego łucznika, która przyjechała do nas z Nepli, z gminy Terespol, gdzie Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Polskich stworzyło tą rzeźbę i w dniu dzisiejszym przekazało ją nieodpłatnie na rzecz naszej społeczności lokalnej, aby promować turystykę, ale też i wspominać o tym, że tutaj ci Tatarzy mieszkali.
2: A autorem tej rzeźby kto jest? Bo rozumiem, że stowarzyszenie jakby ufundowało, ale autor jest chyba jeden, czy wszyscy?
7: Znaczy wykonawcą jest Stowarzyszenie Rzeźbiarzy Polskich, pan Siergiej i pan Mirek, którzy przekazują, będziemy podpisywać akt przekazania bezpłatnie tą rzeźbę na poczet rozwoju lokalnej turystyki. Wymiar naturalny, około 170 wzrostu plus odstawa, na którym ta rzeźba Tatarę jest ulokowana.
2: Dlaczego akurat w miejscu starej szkoły?
7: To miejsce to symboliczne miejsce meczecisko, gdzie do 1915 roku stał meczet, świątynia tatarska i ostatni duchowny po spaleniu tego meczetu dopiero w 1921 roku przekazał plac pod budowę szkoły. Szkoła funkcjonowała do 2016 roku. Obecnie teren należy do samorządu gminy Umazy, który przekazał w umowę użyczenia na kilka lat dla naszego stowarzyszenia.
2: I tutaj macie jakąś izbę pamięci?
7: Tutaj mamy stałą wystawę Sławomira Hordyjuka z Katowic, ukazującą głównie fotografie i elementy przeszłości osadnictwa tatarskiego. Także wystawa o ostatniej Tatarce ze Studzianki, pani Halenie Banzerewicz, mieszkańcach Studzianki, ale ta wystawa jest teraz deponowana i będzie ona wyeksponowana na zewnątrz.
2: Widzę, że mocno podtrzymujecie te tradycje tatarskie w Studziance.
7: Temat tatarski jest magnesem dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają do Studzianki, do okolic, które szukają czegoś ciekawego do zobaczenia, a oferujemy wiele różnorodnych rzeczy, począwszy od zwiedzania cmentarza tatarskiego z przewodnikami przebranymi w stroje uczników, grę terenową, poszukiwanie tatarskiego skarbu, panie robią warsztaty kuchni tatarskiej, organizujemy też naukę strzelania z łuku dla małych i dużych, łucznictwo w wersji terenowej, łucznictwo w wersji 3D. Te elementy tatarskie to także wykłady, prelekcje na temat historii, przeszłości tatarskiej, które się odbywają w naszej miejscowości, w okolicy.
2: Usłyszałem kuchnia tatarska. To znaczy, że jak tu jakaś grupa zorganizowana przyjedzie, to chętnie gotujecie i prezentujecie te potrawy turystom?
7: Także to pytanie do tej pani, która w kapturze w kurtce chodzi. Ona jest tutaj, że tak powiem, szefową elementów kulinarnych.
2: Ale czy szefowa organizuje takie cateringi?
7: Znaczy, to nie są cateringi, to są bardziej degustacje i warsztaty. My nie prowadzimy swego rodzaju cateringu, tylko w formie takiej pokazowej i warsztatowej.
5: Mirosława Jaśkiewicz, jestem mieszkanką Studzianki.
2: I słyszałem, że pani tutaj doznania kulinarne szykuje zawsze dla turystów, którzy przybywają. To znaczy, że jeżeli grupa zorganizowana przyjedzie tutaj, to pani im potrawy tatarskie szykuje? Czy degustacja tylko?
5: Mogę powiedzieć, że to ja, że jest tutaj nas grupka osób działających w stowarzyszeniu i różnie to jest. Czasami ludzie zamawiają sobie warsztaty kuchni tatarskiej, a czasami przygotowujemy potrawy tatarskie. Pieróg tatarski, pieremiacze, czebureki cieszą się dużą popularnością.
2: To o tych potrawach słyszałem w okolicach Terespola, w Łobaczewie. Pani z Łobaczewa, z koła gospodyń wiejskich, takie coś.
5: My też robimy już od wielu, wielu lat. Zaczęliśmy na pierwszym festynie tatarskim, który był tutaj zorganizowany. Byli przedstawiciele społeczności tatarskiej, były warsztaty kuchni tatarskiej, od tego się zaczęło.
2: Ale to jest taka kuchnia, która gości na stołach mieszkańców Studzianki?
5: No to może nie za często, ale zdarza się, że tak.
2: Czyli jednak to są dobre potrawy i jednak goszczą na tych stołach.
5: Tak, tak. I szczególnie na tatarską piątkę, na biegi, są takie rodziny, które przyjeżdżają specjalnie skosztować tych potraw tatarskich. Bo my przygotowujemy je na biegi tatarskie również.
2: Okej, okay, a co, która z tych potraw takich tatarskich zawsze robi największą furorę?
5: No myślę pieróg tatarski.
2: Z czym on jest?
5: Są różne farsze. Robimy mięsne, robimy też na słodko. Z serem i rodzynkami, z jabłkami.
2: Ale czy to ciasto w tym pierogu takim tatarskim, to różni się od takiego ciasta tradycyjnego, jakie u nas polskie pierogi są robione?
5: Nie, nie. To jest taki wielki pieróg tatarski, wielki w kształcie ślimaka. Wygląda on w ten sposób, że to jest 6 płatów ciasta takiego makaronowego, rozwałkowanych, przełożonych rozpuszczonym masłem i na to kładziemy farsz, zwijamy na ślimaka i potem pieczemy 2-2,5 godziny.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję również.
8: Mirosław Grabowski, jestem prezesem i rzeźbiarzem jednocześnie. Rzeźba Tatara została wykonana w ramach współpracy tutaj ze Stowarzyszeniem Studzianka w ramach turystycznej wymiany. Wykonało ją 3 rzeźbiarzy.
6: Rzeźba wojownika tatarskiego stoi przy starym budynku szkoły w Studziance, gdzie dawniej funkcjonował meczet i gdzie znajduje się wystawa poświęcona mieszkającym tu niegdyś Tatarom.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz,

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

zdania, dworec, warzone. Krążę na okrągło, jestem jak dworec, warzone. Krążę na okrągło, jestem jak dworec, warzone. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi